0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro diamentowa liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606 961 211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu diamentowej ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kusycińskiego, który jest 18 września. Mamy zaproszenie i to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych, dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji w Pleceni w Historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To koniec bezkarności pato-celebrytów. W życie weszły nowe przepisy kodeksu karnego wprowadzające zakaz pato-streamingu. Do 3 lat więzienia grozi za publikowanie w internecie materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt. Gdy w procederze bierze udział małoletni, kara może wzrosnąć nawet do 5 lat.
6: To koniec z tłumaczeniami o rzekomej inscenizacji czy materiałach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7: Nowe przepisy przewidują odpowiedzialność karną za patostreaming. Taka wymówka patostreamerów, że my tylko udawaliśmy, nie będzie wchodziła w grę.
6: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
8: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne, że to jest społecznie do przyjęcia.
6: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Stany Zjednoczone wprowadziły 50% cła na część towarów kanadyjskich. To efekt nieudanych negocjacji handlowych między tymi krajami. Zarówno przedstawiciele amerykańskich władz, jak i Kanady obarczają drugą stronę winą za fiasko rozmów handlowych.
9: Nowe cła obejmują dziesiątki produktów, od hokejowych kijów po wino. Kanada odmówiła sfinalizowania umowy handlowej na warunkach uzgodnionych wcześniej w tym tygodniu, mimo że Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie traktowanie na najkorzystniejszych zasadach spośród wszystkich głównych eksporterów na nasz rynek. Nowe żądanie i wycofanie się tego kraju z innych zobowiązań zniweczyły delikatną równowagę wypracowaną w ostatnich dniach, informuje Biały Dom. W odpowiedzi premier Kanady Mark Carney napisał, że wprowadzenie w ostatniej chwili zmiany w amerykańskich propozycjach warunków kanadyjskich rząd uznał za niesprawiedliwe i nieuzasadnione ekonomicznie. Mark Carney poinformował, że 50% cło zostanie nałożone na kanadyjskie towary o wartości około 28 milionów dolarów, a Kanada odpowie na działania USA środkami o równoważnej wartości. Jedną z kwestii spornych były proponowane przez Waszyngton zmiany w stawkach celnych na samochody, które jego zdaniem z czasem zaszkodziłyby kanadyjskiej gospodarce. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: W odpowiedzi na amerykańskie cła Kanada odpowiedziała własnymi, mają obowiązywać od 8 września. W aktualnościach powracamy do kraju i sprawdzamy, jak rodzicom i ich podopiecznym idzie kompletowanie szkolnej wyprawki. Mieszkańcy Białego Stoku przyznają, że ceny artykułów rosną.
10: W tym centrum handlowym nie jest drożej, ale ceny powalają. Przygotowałam 1000 zł i to pójdzie. Jak są dzieci, są i wydatki.
11: Mamy całą listę.
12: Nożyczki, tabelówka, kierka, gumka, bloki, farby, pędzele.
13: Najgorsze są te maluszki, gdzie trzeba tych farb, plastelin 5 rodzajów, bloków pełno, a już te starsze to zeszyty, długopis i tyle.
5: Według ostatnich badań ponad połowa rodziców przeznaczy na wyprawkę szkolną ponad 500 zł.
14: To są aktualności jedynki.
5: Polskie siatkarki wygrały z Węgierkami 3-0 w rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Grałyśmy dobrze od początku i udało się utrzymać dobre tempo, przyznaje druga libero Justyna Łysiak.
15: Myślę, że na pewno na początku trochę nerw, bo to jest pierwszy mecz, też chciałyśmy dobrze wejść w ten turniej i z dobrej strony się pokazać. Myślę, że na pewno od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację, myślę, bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że miałyśmy trochę więcej problemów, też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas. Przytrzymałyśmy te ciężkie momenty w meczu i cieszę się, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
5: W kolejnym spotkaniu w poniedziałek o 15 Polki zmierzą się z Łotyszkami. A na koniec Szczecin. Miasto promuje pomaganie seniorom i proponuje za to wynagrodzenie. Do Centrum Usług Społecznych mogą zgłaszać się osoby wymagające wsparcia i wskazani przez nich sąsiedzi czy znajomi.
16: Pomoc sąsiedzka dotyczy seniorów, ale też osób z niepełnosprawnością, które w najbliższej okolicy mają swojego opiekuna. Taka osoba tylko pozornie robi niewiele, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw społecznych.
17: Pomaga w takich codziennych czynnościach, pomaga przynieść, zrobić zakupy, przynieść je do domu, czy ugotować posiłek, może pomóc w drobnych porządkach w mieszkaniu, ale jest też osobą, która kontaktuje się z takim seniorem, która spędza z nim wolny czas.
16: Teraz ta rola może być sformalizowana, ale też doceniona.
17: My z taką osobą podpisujemy umowę i ona za swoją usługę, za swoje wsparcie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
16: Co ważne, urzędnicy nie będą nikomu narzucać osoby do pomocy. Ideą wsparcia sąsiedzkiego jest to, by potrzebujący dostawali wsparcie od osób, które już znają i którym ufają. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Pogoda.
5: W nocy może przelotnie popadać, temperatura minimalna to tylko kilka stopni w większości regionów. Niedziela deszczowa, ale dość ciepła. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, około 20 w centrum i do 23 stopni na południowym wschodzie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niszy 987 hektopaskali z nad Zatoki Ryskiej pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Tam wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. W czasie burz porywisty. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, miejscami burze. Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, porywy 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 5 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
14: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Dzięki.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro diamentowa liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606-961-211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kłosyczyńskiego, który jest 18 września. Mamy zaproszenie i to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek w Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych, dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wpleceni w historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Będą nowe wzory aktów małżeństwa. Wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadza 3 różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły dokonać się w polskich urzędach stanu cywilnego transkrypcji zagranicznych dokumentów.
6: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
7: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
6: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
8: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
6: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
5: 2 osoby zginęły potrącone przez samochód na chodniku w Krakowie, a do szpitala trafiło roczne dziecko walczące o życie. Kierowca jest już w rękach policji.
9: Do potrącenia doszło przed godziną 18. Podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji relacjonuje, że samochód wjechał w pieszych idących chodnikiem.
10: Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Z informacji, które już posiadamy, niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
9: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Będzie pobrana od niego krew, by potwierdzić badanie i sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Kierowca został zatrzymany. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: Groził i obrażał w mediach społecznościowych z powodu nieodwzajemnionych uczuć. Policjanci w Parczewie na Lubelszczyźnie zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który od kilku miesięcy publikował w internecie wpisy na tematy 20-latki, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola.
11: 36-latek nie potrafił pogodzić się z brakiem zainteresowania ze strony kobiety i publikował kolejne wpisy na swoich portalach społecznościowych. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna nachodził kobietę również w jej miejscu pracy. Pomimo braku akceptacji z jej strony podejmował kolejne próby kontaktu, m.in. wysyłając jej kwiaty.
5: 36-latek usłyszał zarzuty nękania i kierowania gróźb karalnych wobec kobiety oraz znieważenia i naruszenia nietykalności policjantów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
12: To są aktualności jedynki.
5: Ponad 100 brytyjskich i francuskich byłych dyplomatów wzywa premierów Wielkiej Brytanii i Francji do reakcji na, jak się wyrazili, wymazywanie Palestyńczyków przez Izrael. Według nich jedyne, co może powstrzymać Izrael, to presja ekonomiczna, dlatego apelują o zakaz handlu z tym krajem, w tym niesprzedawanie mu broni.
13: W liście otwartym do Emmanuela Macrona i Andy'ego Burnhama byli dyplomaci wprost nazywają izraelskie działania wobec Palestyńczyków czystką etniczną. Piszą też, że Izraela świat nie postrzega już jako państwo demokratyczne, a szczególna rola Wielkiej Brytanii i Francji w kształtowaniu współczesnego Bliskiego Wschodu powinna być wykorzystana w naciskach na Izrael, by uznał państwo palestyńskie. Londyn i Paryż formalnie zrobiły to rok temu. List podpisało m.in. kilkudziesięciu byłych ambasadorów, którzy pełnili służbę na Bliskim Wschodzie. W tym Wielka Brytania i Francja potępiły otwarcie przez Izrael przetargów na budowę ponad 1200 domów w ramach projektu tzw. osiedla E1 na zachodnim brzegu. Jeśli to położone niedaleko wschodniej Jerozolimy osiedle powstanie, podzieli zachodni brzeg na dwie części. W ubiegłym roku minister Bezalel Smotrich, wydając zgodę na jego budowę, podkreślał, że jest ono szansą na pogrzebanie idei państwa palestyńskiego. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: Na koniec Argentyna. Prezydent tego kraju, Javier Milei, chce powrotu Formuły 1 do Buenos Aires po prawie 30 latach przerwy i zapowiada swój udział w sierpniowym kongresie Międzynarodowej Federacji Samochodowej. Milei chce osobiście przekonać działaczy, by Argentyńczycy znów mogli podziwiać u siebie najlepszych kierowców wyścigowych na świecie. Ostatni raz Argentyna gościła Formułę 1 w 1998 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: Tej nocy w całym kraju pogoda tak chłodna jak muzyka Cocteau Twins, którą mogliście Państwo usłyszeć na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu. W większości regionów około 10 stopni. Znacznie cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia, choć też popada. 17 stopni zobaczą dziś mieszkańcy północnej Polski, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
12: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

Straszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro diamentowa liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606-961-211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu diamentowej ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kostecznińskiego, który jest 18 września, mamy zaproszenie. I to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wpleceni w historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Lekarze wciąż walczą o życie 17-latka w Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Młody mężczyzna ma poparzoną połowę ciała, podczas swoich urodzin został oblany benzyną i podpalony. Stan pacjenta przebywającego na intensywnej terapii jest ciężki, mówi kierownik szpitala Witold Miaśkiewicz.
6: Zaparzenie ogniem, podpalenie. Pacjent jest po zabiegu operacyjnym, pierwszym zabiegu operacyjnym. On jest w tym momencie, że tak powiem, na części intensywnej terapii. Jest koncepcja na dalsze leczenie. On w kolejnym tygodniu będzie ponownie operowany.
5: Zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszeli trzej mężczyźni. Wszyscy przebywają w areszcie. Bilety kolejowe w M-Obywatelu to nowe rozwiązanie wprowadzone przez łódzkiego przewoźnika. Pasażerowie kupujący bilety na portalu Koleo mogą je pokazać do kontroli w aplikacji M-Obywatel. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, zapewnia Iwona Borowińska z łódzkiej kolei aglomeracyjnej.
7: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
5: Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy połączyć portal Koleo z M-Obywatelem. Bilety będą wtedy dostępne także w przypadku braku dostępu do internetu. W aktualnościach teraz Anglia. 7 osób zmarło w czołowym zderzeniu uciekającego przed policją auta z radiowozem. Samochód w północno-wschodniej części Anglii jechał pod prąd drogą ekspresową.
8: Niezależny urząd, który kontroluje działania brytyjskiej policji, rozpoczął już dochodzenie. Z jego pierwszych ustaleń wynika, że funkcjonariusze zauważyli samochód, który wzbudził ich podejrzenia. Ruszyli za nim w pościg. Chwilę później auto wjechało na drogę szybkiego ruchu. Do zderzenia doszło nad ranem w miejscowości Southbank pod miastem Middlesbrough. W radiowozie było dwóch funkcjonariuszy policji z Cleveland. Volkswagenem jechał kierowca i czterech pasażerów. Ratownicy na miejscu stwierdzili śmierć wszystkich 7 osób. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: 300 zł dofinansowania do jesiennego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Pod koniec września startuje kolejna edycja programu Czek Turystyczny, finansowana przez Ministerstwo Sportu i Regionalną Organizację Turystyczną. Wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych, tłumaczy wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału organizacji Marlena Rogowska.
9: Będą mogli skorzystać pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, należący do jednej z trzech grup objętych programem. Są to osoby, które na dzień generowania czeku ukończyły 60 rok życia, czyli seniorzy. Są to również osoby posiadające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
5: Program ruszy 30 września, potrwa do końca listopada. Aby skorzystać z bonu rezerwacji, trzeba będzie dokonać bezpośrednio w wybranym hotelu lub pensjonacie. Zniżka nie zadziała w przypadku rezerwacji przez zewnętrzne portale internetowe. A w aktualnościach jeszcze pierwszy w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Trwa festiwal Sopot Nonfiction. Już po raz 15 można oglądać spektakle inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. To sztuki przygotowane podczas rezydencji artystycznej, mówią organizatorzy wydarzenia Sylwia Góra i Adam Nalepa.
10: Mamy dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nieżwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
11: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika, ale mamy także monodram Marzyciel, historia o Juliuszu Osterwie.
5: Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction potrwa do 29 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Niedziela zapowiada się deszczowo i niezbyt ciepło jak na sierpień. Przelotne opady możliwe w całym kraju, na północy mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 17 stopni na północy, właśnie około 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro Diamentowa Liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606 960 1211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kuszycińskiego, który jest 18 września, mamy zaproszenie. I to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych, dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji w Pleceni w Historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Mają zapewnić skuteczniejszą walkę z publikowaniem szkodliwych treści w internecie. W życie weszły przepisy uderzające w tzw. patostreamerów. Za publikowanie przemocy w sieci grozi nawet kilkuletnia odsiadka w więzieniu.
6: Przestępstwo jest ścigane z urzędu, a policja może natychmiast wejść do mieszkania patotwórcy i przerwać transmisję, mówi profesor Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: więc policja albo inne służby mogą interweniować, żeby taki patostreaming przerwać, czy to na miejscu zdarzenia, czy również na przykład wymagając od platformy.
6: Potrzeba też jest edukacji, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
7: To dzieci najmłodsze częściej oglądają tego typu patotreści niż starsze nastolatki. No te dzieci naprawdę jeszcze poznawczo nie są gotowe, żeby móc ocenić, że to jest właśnie niewłaściwe.
6: Sądy zyskały także prawo do konfiskaty całego zysku, jaki twórcy zgromadzili z internetowych wpłat. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Nie milkną głosy krytyki po decyzji prezydenta o skierowaniu ustawy Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki tłumaczył, że dawała ona urzędnikom za duże uprawnienia, a proponowane przepisy godziły w uczciwych przedsiębiorców. Jednak zdaniem głównego inspektora sanitarnego trudno się z tym zgodzić. Paweł Grzesiowski mówił, że ustawa wyraźnie określa szkodzące pacjentom praktyki.
8: W ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a nawet na śmierć.
5: Prezydent zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy projektu nowelizacji kodeksu karnego. Setki osób, w tym przedstawiciele polskich władz, pożegnały wczoraj Aleksandra Milinkiewicza. Uroczystości pogrzebowe białoruskiego opozycjonisty odbyły się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Polityk zmarł 11 sierpnia w wieku 79 lat.
9: Białorusini biorący udział w uroczystościach podkreślali, że Aleksandr Milinkiewicz był dla nich bardzo ważną osobą. Dawał im nadzieję na zmianę, a ta nadzieja, jak mówił Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, nie zniknęła wraz z jego śmiercią.
10: Przekazał nam również i siłę i moc, jako lider narodu białoruskiego, walczyć o wolną, demokratyczną, europejską Białoruś.
9: Tatiana Niadbaj z organizacji Białoruski PEN podkreślała, że dzięki działaniom Aleksandra Milinkiewicza wielu Białorusinów mogło studiować w Polsce.
11: Był między innymi założycielem programu Kalinowskiego, co dało niezwykłą możliwość represjonowanym studentom otrzymać europejską wykształcenie.
9: 20 lat temu Aleksandr Milinkiewicz przegrał w wyborach prezydenckich z Aleksandrem Łukaszenką. Wybory te powszechnie uważano za sfałszowane.
12: To są aktualności jedynki.
5: O czym nieco wcześniej mówiła Dagmara Kędzior. Domagali się wycofania konnych zaprzęgów na drodze do Morskiego Oka. Wczoraj pojawiła się pikieta aktywistów.
13: Spór zaognił się kilka dni temu podczas burzliwego spotkania w Starostwie Tatrzańskim. Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt zarzucił staroście, że urząd blokuje elektryki i utrzymuje system, w którym przewoźnicy mogą wozić turystów tylko konno.
14: Jest pan kłamcą i oszustem i tyle panu mam do powiedzenia. Bezczelnym, który okłamuje całą Polskę razem z dyrektorem, proszę pana. Całą Polskę okłamujecie.
13: Starosta tatrzański Andrzej Skupiec odpiera te zarzuty, uważa, że został pomówiony i nie wyklucza kroków prawnych.
15: Musimy przeanalizować to prawnie, bo sugerowanie, że tutaj jakieś układy korupcyjne w związku z transportem na drodze do Morskiego Oka to naprawdę gruba przesada.
13: Aktywiści chcą sami uruchomić elektryczne przewozy i całkowicie zastąpić nimi fasiągi. Jak mówią, nie będą już negocjować. Dzisiaj mają też zaprezentować elektryczny fasiąg. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
5: Za nami koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Wczoraj na wielkiej scenie na kampusie Akademii Tarnowskiej wystąpiła plejada gwiazd polskiej estrady. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz turystów, a widowisko było transmitowane na żywo na antenie programu Drugiego Telewizji Polskiej oraz programu Pierwszego Polskiego Radia. Publiczność nie ukrywała zadowolenia z obecności na koncercie.
16: Te efekty piękne.
17: Super było.
16: Występ Dawida Kwiatkowskiego to było naprawdę sztos. To było takie, nigdy nie byłam na lepszym koncercie. Super było. Takie światło, takie mocne, ta muzyka zwalniająca, przyspieszająca. Te światła były cudowne, naprawdę. Prześlicznie.
18: Tak się super udało, że na okolice wszędzie pada deszcz, a w Tarnowie super idealna pogoda. Akurat od strony Brzostku, żeśmy przyjechali. Brzostku deszcz. Pozdrawiam Brzostek. A tutaj super pogoda.
5: Był to 10. przystanek na naszej wakacyjnej trasie, a w najbliższą sobotę w imprezową stolicę Polski zmieni się Gold Up. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
19: Pogoda.
5: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w całym kraju. Na północy może też zagrzmieć. Pogoda powoli przypomina nam o zbliżającym się wrześniu. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie Polski.
12: Jedynka. Polskie Radio.
17: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro Diamentowa Liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606-960-1211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kostecznińskiego, który jest 18 września, mamy zaproszenie. I to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych, dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji Wpleceni w historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Przy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda już się ustabilizowała, więc Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej odwołał większość ostrzeżeń.
6: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
7: pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
6: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
5: W życie wchodzą przepisy umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych w Polsce. Dotychczas było to niemożliwe z powodu braku odpowiednich formularzy. Zmienia to rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
8: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
5: Wchodzące w życie przepisy pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą cały czas dokonuje urząd w Warszawie. Stołeczny ratusz powołuje się na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego w konkretnych sprawach. Mija 87 lat od podpisania w Moskwie paktu o wzajemnej nieagresji Niemiec i Związku Radzieckiego, gdyby doszło do działań wojennych. Część jawna paktu była traktatem wojskowym, w którym Niemcy i ZSRR deklarowały wzajemną nieagresję oraz zachowanie neutralności na wypadek, gdyby druga strona stała się przedmiotem działań wojennych ze strony państwa trzeciego. W tajnym protokole mocarstwa uzgodniły i zapisały podział stref wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej.
9: Pakt między Hitlerem i Stalinem gwarantował obu dyktatorom wiele korzyści politycznych. Hitler tym układem zyskiwał sobie bezpieczeństwo po ataku na Polskę, mówi historyk IPN profesor Jan Szumski.
10: Hitler nie mógł sobie pozwolić na uderzenie na Polskę bez zapewnienia sobie tyłów.
9: Z kolei Stalin liczył na odzyskanie stref wpływów w Europie Wschodniej, tłumaczy dr Paweł Kosiński z IPN.
11: Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki ustaliły strefy wpływów. Generalnie to był rozbiór Polski i państw nadbałtyckich.
9: Niemcy zapisy umowy zaczęli realizować 1 września 1939 roku. Sowieci 17 września, wkraczając na kresy II Rzeczypospolitej, oba mocarstwa w ten sposób podzieliły między sobą Polskę. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Dzięki wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego w lasach jest znacznie mniej plastiku, zauważa wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EkoUnia Paweł Promian. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że zmiana widoczna jest na pierwszy rzut oka.
12: Takie dane potwierdzają choćby lasy państwowe, które wydają co roku olbrzymie kwoty na sprzątanie. W 2025 roku Lasy Państwowe wydały 30 milionów złotych na sprzątanie. Taka kwota pozwoliłaby na zakup 44 w pełni wyposażonych karetek pogotowia.
5: Według danych przekazanych przez EkoUnię w Polsce mamy 60 tysięcy punktów zbiórki i 17 tysięcy butelkomatów. 88% opakowań objętych systemem kaucyjnym trafia do automatów. To szansa dla czytelników, by wrócić do opowieści z dzieciństwa albo znaleźć brakujący tytuł ulubionej serii. W Bibliotece Elbląskiej trwa kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Na czytelników czekają publikacje ze wszystkich dziedzin, zapewnia Adam Przesław z biblioteki.
13: Beletrystyka to trochę piękna dla dzieci, około 6 tysięcy. Jutro dołożymy po prostu nowe.
14: Literatura taka starsza, bo bardziej mnie interesuje. Nie jestem fanką fantastyki ani takich nowszych, bo uważam, że trochę za prosty język to jest dla mnie i mnie to nudzi trochę. W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta, mam Tolstoja i Markeza.
15: I kryminały, i obyczajowe.
5: A dziś kiermasz potrwa od 11 do 15. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Coraz bliżej jesień i widać to już w pogodzie. W całym kraju może dziś popadać, a na północy zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
1: Jedynka.
16: Polskie Radio.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywym?

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro Diamentowa Liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606-961-211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kostecińskiego, który jest 18 września, mamy zaproszenie. I to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych, dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji w Pleceni w historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór, białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Polskiego Radia.
7: Aktualności jedynki, Olaf Ważyński, dzień dobry. Burzowo-wietrzny Armagedon przetoczył się nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy, ćwierć miliona osób nie miało prądu. Główny inspektor sanitarny przyłącza się do krytyki pod adresem prezydenta po odesłaniu Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego. Lato z radiem rozgrzało Tarnów. To był kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy. Silny wiatr, ulewy, burze. Taka niebezpieczna pogoda dała się we znaki wielu regionom Polski. Strażacy wyjeżdżali na interwencję ponad 8 tysięcy razy. Najwięcej takich akcji było na Mazowszu.
8: Strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
7: Mówił Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Wcześniej profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim, mówi Łukasz Wróblewski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie.
9: 3 obozy podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji uczestników. 2 ewakuacje przeprowadzono w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński, z obozu w Nartach. Łącznie ewakuowało się około 100 osób do miejsca bezpiecznego.
7: Z kolei 36 osób ewakuowano z obozu harcerskiego w miejscowości Przerwanki w powiecie węgorzewskim. W miejscu obozowiska upadło drzewo, ale nikomu nic się nie stało. W Warszawie z powodu wichury zamknięto na kilka godzin ogród zoologiczny oraz park łacienkowski. Do końca dnia zamknięty pozostał park wilanowski. Nawałnice spowodowały wiele awarii sieci energetycznej. Po południu prądu nie miało aż 250 tysięcy Polaków w środkowej i wschodniej części kraju. Do jutra do godziny 9 obowiązuje alert dla terytorialsów. W razie potrzeby mogą wesprzeć strażaków. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w związku z silnymi wichurami i sytuacją meteorologiczną Wojska Obrony Terytorialnej pozostają w stanie podwyższonej gotowości. Nie milkną głosy krytyki po decyzji prezydenta w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, dawała ona za duże uprawnienia urzędnikom. Ponadto zdaniem prezydenta proponowane przepisy godziły również w uczciwych przedsiębiorców. Trudno się z tym zgodzić, uważa główny inspektor sanitarny. Paweł Grzesiowski zaznacza, że ustawa wyraźnie określa praktyki szkodzące pacjentom.
10: W ustawie zdefiniowano wyraźnie, co to są praktyki, które określamy mianem szarlatanerii. To jest całkowicie nieadekwatne uzasadnienie tego, że w dalszym ciągu w polskim prawie w tej chwili mamy lukę, którą wykorzystują oszuści medyczni i to cynicznie skazując pacjentów na cierpienie, a nawet na śmierć.
7: Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, czyli projektu nowelizacji kodeksu karnego. Rodzice zginęli, okołoroczne dziecko walczy o życie w szpitalu. To skutek potrącenia przez samochód w Krakowie. Do tragedii doszło na chodniku, powiedziała Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
11: Samochód osobowy, który miał wjechać w trójkę osób, kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy mieli znajdować się na chodniku. Te osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Niestety pomimo wysiłku lekarzy nie udało się uratować życia kobiety i mężczyzny.
7: Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca samochodu był pijany. Pobrano mu krew, by zbadać ewentualną obecność innych substancji. Został też zatrzymany. Zatrzęsła się ziemia w Japonii. Trzęsienie o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią część kraju, w tym obszar metropolitalny Tokio. Rannych zostało co najmniej 5 osób, poinformowały władze. Wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu pociągów.
12: To są aktualności jedynki.
7: Ludzie radia, muzyka, audycje na żywo. Tak było w Tarnowie, który gościł Lato z radiem i telewizją polską. To tu zatrzymaliśmy się na kolejnym przystanku naszej wakacyjnej trasy. Mieszkańcy i turyści mieli okazję między innymi podejrzeć pracę dziennikarzy jedynki.
13: Zupełnie inaczej człowiek układa sobie w głowie, kiedy tylko słucha, a zupełnie inaczej wygląda to, kiedy widzi się wszystko na żywo. Studyjna atmosfera audycji radiowych mi utkwiła w głowie, a tutaj ludzie normalnie siedzą sobie przy stoliczku, rozmawiają.
14: Wspaniałe, dostałyśmy kapelusze, rekwizyty, wnuki szczęśliwe, bo już brały udział w kilku konkurencjach i mamy pamiątkowe, fajne zdjęcie.
7: Zwieńczeniem całodniowej zabawy przed Centrum Wypoczynku i Rekreacji Kantoria w Tarnowie był wieczorny koncert gwiazd. Wystąpili między innymi Dawid Kwiatkowski, Chłopcy z Placu Broni i Kasia Moś. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
16: Pogoda.
7: Najmniej chmur będzie dziś w południowej połowie kraju. W północnej będzie się chmurzyć bardziej, miejscami przelotnie popada, a na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosnąć.
15: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
16: Klimat.
7: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce. Tylko w dwóch miejscach kraju powietrze jest nieco niższej, dobrej jakości. We Wschowie i w Żarach. 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W znacznej części Polski w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, ale miejscami jest średnie.
16: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 22. 23-latek zatrzymany w sprawie podpalenia targowiska w centrum Katowic. Jutro diamentowa liga na Stadionie Śląskim. Dziś można było poczuć przedsmak sportowych emocji. Na katowickim rynku odbył się miting z udziałem mistrzów. Na koniec powiemy o instalacji z włóczki na 500-lecie Tarnowskich Gór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 15 budek handlowych na targowisku przy ulicy Mickiewicza spłonęło w wyniku nocnego podpalenia. Miasto Katowice wydało oświadczenie, w którym wyraziło współczucie dla osób, które w pożarze straciły swój majątek i miejsca pracy. Teren, na którym doszło do podpalenia, jest prywatny. Osoby poszkodowane, które chciałyby prowadzić działalność handlową na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z Zakładem Targowisk Miejskich pod numerem telefonu 606-961-211. W sprawie zatrzymany został 23-letni Polak. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Za nami pierwszy akord mitingu Diamentowej Ligi. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat rozgrywany jest na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale wzorem roku ubiegłego na katowickim rynku rozegrano 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet, skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro rywalizacja przeniesie się na Stadion Śląski, gdzie zawody rozpoczną się o 14:00. Organizatorzy liczą na kolejny rekord frekwencji. Sprzedano już ponad 35 tysięcy biletów. Jak mówi Marek Plawgo, dyrektor do spraw komunikacji Memoriału Kamili Skolimowskiej, najwierniejsi lekkiej atletyki zostaną nagrodzeni.
2: Chcemy nagrodzić tych kibiców, którzy sami od siebie pokazują, że są fanami lekkiej atletyki, czyli oglądają wszystko jak leci. I dla kibiców, którzy znajdą się jutro na trybunach Memoriału Kamili Skolimowskiej, a dalej pojawią się na mitingu Memoriału Janusza Kusycińskiego, który jest 18 września, mamy zaproszenie. I to zaproszenie jest bezpłatne, jest gwarantowane dla wszystkich, którzy będą na jednym i na drugim zawodach i będą jednymi z pierwszych osób, które będą mieli gwarantowane miejsce, gwarantowane siedzenie, krzesło na Mistrzostwach Europy, które rozpoczynamy promować z początkiem przyszłego roku.
0: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w Chorzowie na Stadionie Śląskim w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dźwięk instrumentów dętych rozbrzmiewał dzisiaj w Rudzkim Parku Kozioła. To za sprawą 25. edycji Festiwalu Orkiestry Dętych. Orkiestry są trwałym elementem naszej kultury, mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.
3: Ruda Śląska jest tożsama z kopalniami, a kopalnie są tożsame z orkiestrami. Nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek Rudzie Śląskiej zabraknie orkiestr dętych. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mówię, że nic nas bardziej nie cieszy jak orkiestry dęte w jednym miejscu właśnie w Parku Kozioła.
0: W imprezie wzięły udział orkiestry górnicze z kopalni Bielszowice, Pokój i Halęba oraz orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ponad 200 kilometrów włóczki wykorzystano do stworzenia instalacji w Pleceni w Historię, która została oficjalnie otwarta na zabytkowej pergoli w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach. Kolorowa konstrukcja powstała z okazji 500-lecia nadania miastu praw miejskich. Jak poinformował magistrat, wykorzystano setki dzierganych elementów w kolorach Tarnowskich Gór – białym, czarnym i żółtym. Włóczka pokrywająca zabytkową pergolę tworzy tunel. Przygotowywali je przez ostatnie miesiące mieszkańcy miasta, w tym seniorzy, młodzi, podopieczni domów pomocy społecznej, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby osadzone w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach. Od 8 do 11 stopni wskażą w nocy termometry w regionie. Nie powinno już padać. Niedziela z rozpogodzeniami i temperaturą do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne. Wypadek wydarzył się na Pomorzu. Kilka tysięcy interwencji strażaków po nawałnicach. Wiatr już osłabł. Dwie manifestacje na drodze do Morskiego Oka za i przeciw transportowi konnemu. Zablokowana droga krajowa nr 91 w miejscowości Narkowy na Pomorzu. Przed godziną czwartą między Tczewem a Gniewem doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne. Samochodami podróżowało 7 osób. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Droga jest nieprzejezdna. Służby zorganizowały objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Ponad 8 tysięcy interwencji strażaków i ćwierć miliona odbiorców bez prądu. To bilans nawałnic, które wczoraj przetoczyły się przez Polskę. Po południu pogoda się ustabilizowała, a Instytut Meteorologii odwołał większość ostrzeżeń.
7: Najwięcej, bo blisko 3 tysiące interwencji odnotowano na Mazowszu. W Warszawie w związku z zagrożeniem zamknięto m.in. ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej PSP poinformował, że strażacy interweniowali także w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim.
8: W pozostałych województwach sytuacja już była mniej liczna i wymagająca, chociaż też były rejony, gdzie strażacy mieli dużo pracy z wypompowywaniem wody, usuwaniem powalonych drzew, zabezpieczaniem dachów. Tu warto wspomnieć, że około setki dachów zostało uszkodzonych w skali kraju.
7: Silny wiatr pozbawił prądu ćwierć miliona odbiorców. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o postawieniu w stan podwyższonej gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej. Alert dla WOT obowiązuje do godziny 9. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
6: Na drodze do Morskiego Oka demonstrowali przeciwnicy transportu konnego na tej trasie. Była też kontrmanifestacja okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzają się z zarzutami, że konie są źle traktowane.
9: Gospodarka bez gumoli nie padnie, ale konie padają!
10: My nie zakładamy żadnego kompromisu. Dla nas nie ma czegoś takiego jak kompromis w transporcie konnym do Morskiego Oka.
11: A nikt nie mówią, że my konie męczymy, bo tak my go rolę kochamy, trzeba to kochać.
12: Przyszliśmy po to, żeby wspierać naszych krajanów, naszych górali, którzy pracują tu. Konie są żywicielami naszych od zarania.
13: Nie poddamy się, góral jest twardy jak skała, nie da się go rozłupić i będziemy bronić do końca. Wychowaliśmy się tu z końmi i będziemy walczyć o to, żeby po prostu te konie były od pokoleń są i będą.
6: Na początku protestu aktywiści próbowali zablokować drogę siadając na jedni, ale policja ich usunęła. Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę Ottawa wprowadza od 8 września cła odwetowe na amerykańskie towary, ogłosił kanadyjski premier Mark Carney. Kanada odpowie takimi samymi cłami na zasadzie dolar za dolara, by ochronić naszych pracowników, rolników, rodziny i firmy. Cła będą wprowadzone na amerykańską stal, na biał sprzęt AGD i sprzęt rolniczy, a także na papier, celulozę i elektronikę. Szczegóły dotyczące kanadyjskich ceł mają być ogłoszone przed ich wprowadzeniem. W piątek po rozmowach handlowych nie doszło do porozumienia między Ottawą a Waszyngtonem. Bilet na pociąg w M Obywatelu. Nowoczesne rozwiązanie wprowadziła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Spółki Przewozowej.
14: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
6: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M-Obywatel z portalem Koleo. Jak zapewnia przewoźnik, bilety i wszystkie potrzebne dane będą dostępne również offline. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Adam Malecki, czas na sport.
15: 3-0 na początek. Polskie siatkarki wygrały z Węgrami w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyła Magdalena Stysiak, 15, a do 12 Polki wygrały w pierwszym secie. W dwóch pozostałych zabrakło trochę koncentracji i rywalki dały się we znaki. Na szczęście bez większych konsekwencji, mówi Magdalena Jurczyk.
16: Cieszę fakt, że gdzieś tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze. Przez to, że ten początek pierwszego seta był dosyć gładki, to myślałyśmy, że chyba sama się gdzieś tam wygra, że przeciwniczki nie zaczną walczyć, a zaczęły. Nie, myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli gdzieś tam był trudny moment, wierzyłyśmy, że zdobędziemy ten punkt i tak właśnie było.
15: W kolejnym meczu Polki zagrają jutro z Łotyszkami, a w innym meczu grupy A Słowenki pokonały do zera Niemki. Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Cincinnati, gdzie czyli nie obroni tytułu. Polka po bardzo zaciętym, trwającym blisko 3 godziny meczu przegrała 5-7, 6-4, 4-6 z Jessicą Pegulą. Amerykanka o trofeum zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, która pokonała w dwóch setach Czeszkę Sarę Bejlek. W turnieju panów zmierzą się Amerykanin Tiafoe i Francuz Fis, a w finale Challengera w Cancun wystąpi Hubert Hurkacz. W koszykówce reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem. Po remisie z Bułgarią i porażką z Bośnią i Hercegowiną w kolejnym meczu kontrolnym biało-czerwoni przegrali z Grecją 81-89. A w piłkarskiej Ekstraklasie w trzech meczach piątej kolejki 3 remisy. 1-1 zakończyły się spotkania Korona Kielce z Motorem Lublin i Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Jak podział punktów przyjął trener Legii Marek Papszun?
17: Byliśmy dobrze przygotowani, tacy nastawieni, ale to był trudny mecz dla nas. Prowadząc, powinniśmy zrobić więcej, żeby go wygrać, bo ten mecz był po prostu wyrównany i on takim też wynikiem się zakończył.
15: 3-3 zremisowały Śląsk Wrocław z Widzewem Łódź. Za granicą Superpuchar Niemiec dla Bayernu Monachium, który pokonał 2-1 Borussię Dortmund. Na Wyspach ruszyła Premier League. Na Good Morning wpadki Manchester United. Porażka z Hull City 0-2 i Tottenhamu 0-3 z Brentford. We Włoszech mistrz Italii Inter wygrał 4-1 z Moncą, a jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński. W Hiszpanii Real Madrid z José Mourinho na ławce pokonał 2-1 Espanyol. Jeszcze dwie dyscypliny. W Formule 1 sprint i kwalifikacje przed Grand Prix Holandii padły łupem odpowiednio Brytyjczyków Russella z Mercedesa i Lando Norrisa z McLarena. W kolarstwie rozpoczął się wyścig Vuelta Espania. Pierwszy etap jazdy indywidualną na czas w Monako wygrał Słoweniec Tadej Pogacar.
6: Słonecznie na południu, w innych regionach może się chmurzyć i miejscami popada deszcz. Na północy też zagrzmi, będzie od 17 do 23 stopni. Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk.
18: Bruklińska Rada Żydów.

0: Jest godzina 8. Strażacy przyjęli wczoraj ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się lekkoatletyczny memoriał imienia Kamili Skolimowskiej. A za godzinę rozpoczyna się kolejny tarnogórski półmaraton.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Strażacy otrzymali ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami burz i wichur, które przeszły nad naszym krajem. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że sytuacja pogodowa już się uspokoiła.
2: Sytuacja w naszej ocenie już jest całkowicie spokojna, stabilna i w zasadzie nie mamy pogodą w tym momencie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o wczoraj, to zakończyliśmy ogólny bilans wszystkich działań na 8048 zgłoszeniach, czyli praktycznie można powiedzieć, no wieczorem też już tych zgłoszeń niewiele do nas dotarło.
0: Brygadier Kroć dodał, że od północy strażacy otrzymali 10 zgłoszeń związanych ze skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Stadion Śląski w Chorzowie zamieni się dziś w arenę zmagań najlepszych lekkoatletów z całego świata. To za sprawą kolejnego Silesia Memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Kibice mogą na to wydarzenie dojechać bezpłatnie pociągami Kolei Śląskich, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk.
3: Darmowy przejazd będzie przysługiwał osobom posiadającym ważny bilet na wydarzenie lub akredytację organizatora. Będzie obowiązywać w niedzielę 23 sierpnia na terenie województwa śląskiego, a podróż musi rozpoczynać się lub kończyć na stacji Katowice lub na stacji Chorzów-Batory. Bezpłatne bilety będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w kasach Kolei Śląskich, a także u drużyn konduktorskich w pociągach.
0: Bezpłatne przejazdy czekają też na tych uczestników, którzy wybierają się na Stadion Śląski komunikacją miejską z logo ZTM Katowice. Kolejny tarnogórski półmaraton rozpoczyna się o 9:00. Biegacze staną na linii startu, by rywalizować na dystansach 21 oraz 10,5 kilometra. Na czas trwania biegu zmieniona zostanie organizacja ruchu drogowego. Bieg rozpocznie się na rynku, zaś trasa będzie wiodła w całości po drodze asfaltowej, po tarnogórskich ulicach. Znajdować się będą na niej punkty kontrolne, punkty odżywiania i odświeżania zapewniające komfort uczestnikom biegu. Niedziela w Parku Świerklanieckim upłynie pod znakiem sportu, zdrowia i ochrony przyrody. W jednym miejscu odbędą się dwa rodzinne pikniki. Od 10:00 Fundacja Świetlik zaprasza na piknik pod hasłem bezpiecznego i trzeźwego stylu życia. W programie są m.in. zajęcia z jogi, strefa dronów, pokazy pierwszej pomocy oraz bezpieczne warsztaty strzeleckie. Z kolei o 15:00 w parku wystartuje ekopiknik na pożegnanie lata. A za pogodę dziś odpowiada Stefan. Wyż Stefan, będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Minęła 8:00. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zderzenie dwóch samochodów pod Tczewem na Pomorzu. Nie żyją dwie osoby. Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego. Lotnisko w Oslo w Norwegii zamknięte na 5 godzin. Wstrzymano część rejsów, w tym do Krakowa. Dwie osoby zginęły, dwie kolejne zostały ranne w wyniku zderzenia dwóch samochodów pod Tczewem na Pomorzu. Do wypadku doszło w miejscowości Narkowy przed godziną 4:00, powiedział TVP Info kapitan Konrad Majewski ze Straży Pożarnej w Tczewie.
7: Po przyjeździe na miejscu zdarzenia dostaliśmy bardzo trudną sytuację, gdyż samochód skręcający z drogi głównej w drogę podporządkowaną, no doszło do po prostu uderzenia przez drugi samochód. Skutkiem tego wypadku były obrażenia, które spowodowały zgon u dwóch osób oraz dwie osoby zostały poszkodowane, jeszcze zabrane do szpitala. Jedno lotniczym pogotowym ratunkowym, śmigłowcem, druga natomiast karetką.
6: Po wypadku droga krajowa nr 91 między Tczewem a Gniewem była zablokowana. Przepisy umożliwiające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych wchodzą w życie. Dotychczas było to niemożliwe ze względu na brak odpowiednich formularzy. To efekt rozporządzenia podpisanego przez ministra cyfryzacji. Co dokładnie wprowadza nowe prawo, tłumaczy wiceszef tego resortu Dariusz Standerski.
8: Dzięki temu, że dzisiaj wszystko mamy w systemie rejestrów państwowych, oznacza to, że nie musimy drukować wielu rodzajów formularzy, gdzie byśmy musieli zamieniać wśród danych osób, które zawarły małżeństwo, wpisywać czy mężczyzna, czy kobieta, czy jako pierwszy mężczyzna, czy jako drugi. Wszystko będzie w sposób elastyczny i oszczędny stosowane, co umożliwi również transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa.
6: W badaniu CBOS z maja 45% Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób był przeciwnego zdania. Największe lotnisko Norwegii w Oslo nie działa. Powodem strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Port zamknięto od 6.30 do 11.30. Linie lotnicze Norwegian wstrzymały 72 rejsy, w tym do Krakowa. Również SAS skreślił z niedzielnego rozkładu wiele przedpołudniowych połączeń. W poniedziałek sytuacja w Oslo i w Bergen ma się stopniowo poprawiać, choć skutki niedzielnych zakłóceń będą nadal odczuwalne. Od wtorku kontrolerzy mają rozszerzyć protest, a problemy mają objąć porty lotnicze także w środkowej i północnej Norwegii. Nawet 300 zł dopłaty do jesiennego wypoczynku na Warmii i Mazurach. Pod koniec września rusza nowa edycja programu Czek Turystyczny, finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak tłumaczy wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału organizacji Marlena Rogowska, wsparcie trafi do konkretnych grup społecznych.
9: Są to osoby, które na dzień generowania czeku ukończyły 60 rok życia, czyli seniorzy. Są to również osoby posiadające kartę dużej rodziny. I trzecia grupa OPEN to są osoby pełnoletnie, obywatele naszego kraju.
6: Program rozpocznie się 30 września i potrwa do końca listopada. Ważna informacja, pobyt należy zarezerwować bezpośrednio w wybranym hotelu lub pensjonacie. Zniżka nie zadziała w przypadku rezerwacji przez popularne zewnętrzne portale internetowe. Plaża podzielona murem oddzielającym kobiety od mężczyzn bije rekordy popularności. Miejsce znajduje się w Trieście we Włoszech i jest elementem lokalnej tradycji.
10: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Adam Malecki.
11: Początek na plus. Reprezentacja Polski siatkarek od zwycięstwa rozpoczęła udział w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone ograły 3-0 Węgry, a więcej o meczu opowie druga libero Justyna Łysiak.
12: Od początku tego meczu zaprezentowałyśmy się dobrze. W tym pierwszym secie pokazałyśmy, że no taką dominację myślę. Bardzo dobry ten pierwszy set w naszym wykonaniu. Potem myślę, że miałyśmy trochę więcej problemów. Też przeciwniczki zaczęły grać trochę lepiej, no ale na koniec się 3-0 dla nas. Przytrzymałyśmy te ciężkie momenty w meczu i cieszę się, że w tych końcówkach byłyśmy lepsze.
11: Jutro w drugim meczu Mistrzostw Polki zagrają z Łotyszkami. A Iga Świątek nie zagra w finale turnieju w Cincinnati. Polka w 3 setach przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Więcej o tym zaciętym spotkaniu opowie Jan Pachlowski.
13: To była pierwsza porażka naszej tenisistki po kolejnych 10 wygranych spotkaniach. Iga Świątek nie ustrzegła się błędu w tym spotkaniu. O porażce z Jessicą Pegulą zdecydowały detale. W decydującym secie Amerykanka odrobiła stratę przełamania i pokonała 6-krotną mistrzynię turnieju wielkoszlemowych Świątek po zaciętym pojedynku, który trwał 2 godziny i 47 minut. Ten mecz był szalony, do tego trudne warunki atmosferyczne. Raz jedna z nas grała dobrze, potem słabiej i tak było to przeplatane. To miało wpływ na mecz. Podsumowała Jessica Pegula. Iga Świątek przenosi się teraz do Nowego Jorku, gdzie rozpoczyna się rywalizacja wielkoszlemowa w US Open.
11: Pegula w finale zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff, a Hubert Hurkacz przebywa obecnie w Meksyku, gdzie awansował do finału Challengera w Cancun. piłkarskiej ekstraklasie grają w piątej kolejce, a w trzech sobotnich meczach posypało remisami. 3-3 Śląska we Wrocławiu z Widzewem Łódź, 1-1 w spotkaniach Piasta Gliwice z Legią Warszawa i Koronę Kielce z Motorem Lublin. Za granicą Superpuchar Niemiec dla Bayernu Monachium po wygranej z Borussią Dortmund, we włoskiej Serie A zwycięstwo mistrza Interu 4-1 z Moncą i gol Piotra Zielińskiego. W Premier League porażki Manchester United 0-2 z Hull City i Tottenhamu, 0-3 z Brentfordem. W Hiszpanii wygrana Realu Madryt 2-1 ze Spaniolem. Jeszcze koszykówka i towarzyska porażka reprezentacji Polski z Grecją 81-89. Biało-czerwoni przygotowują się do gry w drugiej rundzie kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Pierwszym rywalem 27 sierpnia będzie reprezentacja Izraela.
6: Słonecznie dziś na południu, w innych regionach może się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
14: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

0: Niesamowici band rock. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Jest dziewiąta. Chorzowski Stadion Śląski zamieni się dziś w arenę zmagań najlepszych lekkoatletów z całego świata. Akcja poboru krwi rozpoczyna się teraz w Hałcnowie. Potrzebna krew z grupy 0 RH-. 5 milionów złotych kosztować będzie strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Chorzowski Stadion Śląski zamieni się dziś w arenę zmagań najlepszych lekkoatletów z całego świata. To za sprawą Silesia Memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Organizatorzy liczą na rekord frekwencji. Jak mówi Adam Strzyżewski, dyrektor Stadionu Śląskiego, obiekt bije nie tylko sportowe rekordy.
2: Generalnie Stadion Śląski w ostatnich latach ma tak, że co roku bijemy jakiś rekord. W tym roku już pobiliśmy rekord przy imprezie muzycznej, ale spróbujmy zrobić to również przy imprezie sportowej. Z racji 70-lecia stadionu dwa rekordy olbrzymie frekwencyjne pobić, to by było coś niesamowitego.
0: Jedną z gwiazd będzie Natalia Bukowiecka. Nasza srebrna medalistka z Birmingham przyznaje, że jest w świetnej formie i liczy na dobry występ przed własną publicznością.
3: Na pewno wiem, że jestem dobrze przygotowana, bo Mistrzostwa Europy to pokazały. Mam nadzieję tylko, że pogoda nam dopisze i będzie jednak troszkę cieplejsza niż była w Birmingham. Na pewno nie będzie łatwo, no ale ja jestem u siebie w Polsce, więc mam nadzieję, że po prostu pokażę się z jak najlepszej strony i będę walczyła o jak najwyższe miejsca.
0: Bramy stadionu zostaną otwarte w samo południe.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Akcja poboru krwi odbywa się w Hałcnowie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza chętnych do oddania krwi w mobilnym punkcie, który od teraz czeka przy kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i będzie czekać do 13.30. Zgłaszający się powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Najbardziej potrzebna jest krew z grupy 0 RH-. 5 milionów złotych kosztować będzie strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie. Wykonawcy przekazano już teren budowy. To poprzemysłowa działka w centrum miasta przy ulicy Bluszcza. Jak mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, w tym miejscu powstanie nie tylko budynek, w którym będą się odbywać spotkania.
4: Jest tam miejsce do gry w bóle, czego dotychczas nie mieliśmy. Wiata rowerowa z miejscem wypoczynku, gdyż jest to na szlaku naszej ścieżki rowerowej prowadzącej do Tychów. Będzie łąka kwietna, będzie mini amfiteatr, będą urządzenia sensoryczne, gdzie pewnie rodzice lub dziadkowie będą chcieli przyjść ze swoimi małymi dziećmi. Będą również takie drobne elementy małej architektury, jak kurtyna wodna, mini fontanna, a przede wszystkim dużo, dużo nasadzeń.
0: Strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie ma być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Sprzęt o wartości ponad 1 000 000 złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Z pozyskanych środków udało się kupić nowoczesne mobilne ramię C, które wykorzystuje się m.in. do zabiegów wewnątrznaczyniowych lub wspomagających zabiegi klasyczne. Urządzenie pozwala na dokładniejszą analizę choroby, pomoże szczególnie pacjentom, którzy potrzebują specjalistycznych zabiegów, jak i chirurgicznego zabezpieczenia naczyń. Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. O Stefanie teraz, który dziś kształtuje pogodę, to wyż, będzie słonecznie bez opadów, temperatura do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rośnie liczba utonięć. Tylko wczoraj 4 osoby straciły życie pod wodą. Prezydent Litwy już w Kijowie. Jutro spotkanie koalicji chętnych. Tornistry pełne uśmiechów. Akcja Caritas rusza po raz 18. 4 osoby straciły wczoraj życie pod wodą. Od czerwca doszło w sumie do 144 utonięć. Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku. Przypominają, że woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Ponad 8 tysięcy razy wyjeżdżali wczoraj strażacy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, informuje rzecznik strażaków, starszy kapitan Wojciech Gralec.
8: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim 2812, warmińsko-mazurskim 1398, kujawsko-pomorskim 949 oraz podlaskim 853.
7: Strażacy usuwali połamane drzewa, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy, a tych było ponad 120. Od północy do dzisiejszego ranka było 10 zgłoszeń. Środkową Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9. Ponad 10 osób zostało rannych. Epicentrum znajdowało się w rejonie Ibaraki w aglomeracji Kyoto-Osaka-Kobe. Wstrząsy były odczuwalne w Tokio. W znajdujących się w rejonie trzęsienia dwóch elektrowniach atomowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Prezydent Litwy Gitanas Nausieda przybył rano z wizytą do Kijowa. Zapowiedział swój udział w jutrzejszym spotkaniu koalicji chętnych i zapewnił, że jego kraj zawsze stoi ramię w ramię z Ukrainą. Poniedziałkowemu spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według doniesień medialnych niektórzy z przywódców przybędą do stolicy Ukrainy osobiście. Część będzie uczestniczyć zdalnie. Turnistry pełne uśmiechów już po raz 18. Celem akcji organizowanej przez Caritas Polska jest zapewnienie najmłodszym równych szans w dostępie do edukacji. Pomoc trafia do uczniów z najuboższych rodzin.
9: A co się najbardziej liczy u dzieci, jak nie uśmiech? I to jest najpiękniejsze. Jak dziecko dostaje nowy, fajny plecak, może nie jest najdroższy i nie jest z najnowszej kolekcji, ale jest fajnym plecakiem, do tego jest wypełniony po brzegi wyprawką i uśmiech dziecka. To jest najcenniejsze i najpiękniejsze, co możemy dać dziecku.
7: Mówi dyrektor Caritasy diecezji radomskiej ksiądz Damian Drabikowski. Plecaki z wyprawkami szkolnymi już czekają, zapewnia Iwona Stępniewska z radomskiej Caritas.
10: Każda rodzina, która się zgłosi i która będzie miała dochody naprawdę niskie i wynikające z tego, że potrzebna jest jej pomoc, to taką pomoc od nas otrzyma. Także nie mamy założonych kryteriów dochodowych, tylko no, wedle potrzeby.
7: Zawartość tornistra dostosowana jest do wieku ucznia. Płoszenie wilka w gminie Wasilków na Podlasiu. Zwierzę pojawiło się w okolicy domu w pobliżu Dąbrówek i Studzianek. Akcja rozpoczęła się godzinę temu, potrwa dobę, zapowiada burmistrz gminy Wasilków Adrian Łuckiewicz.
11: Populacja wilków w ostatnich latach wzrosła. No mamy osobnika, którego po prostu trzeba przepłoszyć i dlatego z niedzieli na poniedziałek będzie się odbywało płoszenie przez łowczego. Jeśli to płoszenie nie będzie skuteczne, kolejne płoszenie planujemy ze środy na czwartek bądź czwartku na piątek. Mam nadzieję, że te płoszenie okażą się skuteczne i unikniemy konieczności odstrzału.
7: Burmistrz gminy Wasilków dodaje, że w czasie płoszenia lepiej nie wybierać się na spacer z psem do lasu.
12: Klimat.
7: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce, tylko w dwóch miejscach. Powietrze jest nieco niższej, dobrej jakości. Miejscami tymi są Tczew i Wschowa. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W znacznej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Serwis sportowy i Adam Malecki.
13: Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone wygrały 3-0 z Węgierkami, a jutro w drugim meczu fazy grupowej zmierzą się z Łotyszkami. Z Jessicą Pegulą przegrała Iga Świątek w półfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka przegrała w trzech zaciętych setach i nie obroni tytułu, a Jessica o trofeum zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. W finale zagra za to Hubert Hurkacz. On rywalizuje w Meksyku w Challengerze w Cancun. W piłkarskiej ekstraklasie w piątej kolejce wszystkie sobotnie mecze zakończyły się remisami. 1-1 Korony z Motorem i Piasta z Legią oraz 3-3 Śląska z Widzewem. Łodzianie już od 7 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Przemysława Wiśniewskiego. Co na to trener Aleksander Bułkowicz?
14: Remisujemy, grając cały mecz w 10 z przeciwnikiem, który nie przegrał bardzo dużo meczów na swoim stadionie. Strzelamy 3 bramki, grając właśnie w tej niedowadze i zespół pokazuje to wszystko, na czym nam zależy. I charakter, i ambicje, i wolę walki. I...
13: Dzisiaj zagrają Radomiak z Zagłębiem Lubin, GKS Katowice z Wisłą Płock i Pogoń w Szczecinie z Wisłą Kraków. Także dzisiaj na Stadionie Śląskim odbędzie się lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest przy okazji rundą Diamentowej Ligi, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
15: wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
13: Jedną z gwiazd meetingu będzie srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham, Natalia Bukowiecka.
3: Uwielbiam startować w Polsce i ta energia gdzieś tam mi bardzo, bardzo pomaga. Cieszę się, że też od zeszłego roku mam też swoją trybunę na Memoriale, bo to jest naprawdę ogromne wyróżnienie i mega się cieszę, że mogę się tam spotkać z tymi moimi kibicami. Wiem, że wszyscy będą mi kibicować, ale naprawdę wiem, że tam będą tacy moi fani. Cieszę się, że będę mogła zrobić z nimi zdjęcie, rozdać autografy i mam nadzieję, że po prostu też mnie to poniesie do tego, żeby tym razem znowu pobiec szybko.
13: Pierwsze dyscypliny Memoriału rozpoczęły się wczoraj na rynku w Katowicach. Mateusz Kołodziejski zajął trzecie miejsce w skoku wzwyż. Najlepszy okazał się Włoch Gianmarco Tamberi.
7: Niedziela słoneczna na południu, w innych regionach może się chmurzyć, miejscami popada przelotny deszcz, na północy lokalnie możliwe burze. Będzie od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
16: Autopromocja.
1: Od gaci.
5: Tu Radio Dźwięk.

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi: no moje zdrowie.

chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem.

0: Jest 9:00. Chorzowski Stadion Śląski zamieni się dziś w arenę zmagań najlepszych lekkoatletów z całego świata. Akcja poboru krwi rozpoczyna się teraz w Chałcnowie. Potrzebna krew z grupy 0 RH-. 5 milionów złotych kosztować będzie strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Chorzowski Stadion Śląski zamieni się dziś w arenę zmagań najlepszych lekkoatletów z całego świata. To za sprawą Silesia Memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Organizatorzy liczą na rekord frekwencji. Jak mówi Adam Strzyżewski, dyrektor Stadionu Śląskiego, obiekt bije nie tylko sportowe rekordy.
2: Generalnie Stadion Śląski w ostatnich latach ma tak, że co roku bijemy jakiś rekord. W tym roku już pobiliśmy rekord przy imprezie muzycznej, ale spróbujmy zrobić to również przy imprezie sportowej. Z racji 70-lecia stadionu dwa rekordy olbrzymie frekwencyjne pobić, to by było coś niesamowitego.
0: Jedną z gwiazd będzie Natalia Bukowiecka. Nasza srebrna medalistka z Birmingham przyznaje, że jest w świetnej formie i liczy na dobry występ przed własną publicznością.
3: Na pewno wiem, że jestem dobrze przygotowana, bo Mistrzostwa Europy to pokazały. Mam nadzieję tylko, że pogoda nam dopisze i będzie jednak troszkę cieplejsza niż była w Birmingham. Na pewno nie będzie łatwo, no ale ja jestem u siebie w Polsce, więc mam nadzieję, że po prostu pokażę się z jak najlepszej strony i będę walczyła o jak najwyższe miejsca.
0: Bramy stadionu zostaną otwarte w samo południe.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Akcja poboru krwi odbywa się w Chałcnowie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza chętnych do oddania krwi w mobilnym punkcie, który od teraz czeka przy kościele pod wezwaniem nawiedzania Najświętszej Marii Panny i będzie czekać do 13:30. Zgłaszający się powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Najbardziej potrzebna jest krew z grupy 0 RH-. 5 milionów złotych kosztować będzie strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie. Wykonawcy przekazano już teren budowy. To poprzemysłowa działka w centrum miasta przy ulicy Bluszcza. Jak mówi zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, w tym miejscu powstanie nie tylko budynek, w którym będą się odbywać spotkania.
4: Jest tam miejsce do gry w bóle, czego dotychczas nie mieliśmy. Wiata rowerowa z miejscem wypoczynku, gdyż jest to na szlaku naszej ścieżki rowerowej prowadzącej do Tychów. Będzie łąka kwietna, będzie mini amfiteatr, będą urządzenia sensoryczne, gdzie pewnie rodzice lub dziadkowie będą chcieli przyjść ze swoimi małymi dziećmi. Będą również takie drobne elementy małej architektury, jak kurtyna wodna, mini fontanna, a przede wszystkim dużo, dużo nasadzeń.
0: Strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie ma być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Sprzęt o wartości ponad 1 000 000 złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Z pozyskanych środków udało się kupić nowoczesne mobilne ramię C, które wykorzystuje się m.in. do zabiegów wewnątrznaczyniowych lub wspomagających zabiegi klasyczne. Urządzenie pozwala na dokładniejszą analizę choroby, pomoże szczególnie pacjentom, którzy potrzebują specjalistycznych zabiegów, jak i chirurgicznego zabezpieczenia naczyń. Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. O Stefanie teraz, który dziś kształtuje pogodę, to wyż, będzie słonecznie bez opadów, temperatura do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia. Jest 10:00. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Syreny alarmowe obudziły mieszkańców Zamościa. Przez pomyłkę włączono je podczas ćwiczeń. Po nawałnicach energetycy wciąż usuwają awarie. Prądu nadal nie ma kilkadziesiąt tysięcy odbiorców. Rosyjski dron trafił w pociąg pasażerski na Ukrainie. Pasażerów w porę ewakuowano. Miał być cichy test. Zamiast tego około godziny 7:00 w Zamościu rozległy się syreny alarmowe. Był to 3-minutowy jednostajny dźwięk. O sytuacji poinformował zamojski ratusz na portalu społecznościowym. Syreny zostały uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Był to element zaplanowanych ćwiczeń, podano we wpisie. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz wyjaśnił, że zamiast testu cichego został omyłkowo uruchomiony sygnał dźwiękowy. Nie ma żadnego powodu do niepokoju. Za zaistniałą sytuację wszystkich zaniepokojonych mieszkańców przepraszamy, powiedział Bubicz. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych w kraju czeka na przywrócenie dostaw prądu. Kilkanaście tysięcy na Podlasiu. Energetycy na bieżąco usuwają awarie, mówi rzeczniczka białostockiego oddziału PGE Dystrybucja

0: Agnieszka Bajerska.
1: Energetycy przez kilka godzin przywrócili zasilanie do około 100 tysięcy odbiorców z naszego województwa. Na godzinę 6 rano jeszcze około 13 tysięcy odbiorców oczekiwało na wznowienie dostaw energii elektrycznej do ich domów. Prace trwają. Zaangażowane są możliwie wszystkie brygady własne, jak też firmy zewnętrzne.
0: Po wczorajszych nawałnicach strażacy w całej Polsce dostali ponad 8 tysięcy zgłoszeń związanych ze skutkami burz, które przeszły nad krajem. Usuwali połamane drzewa, wypompowywali wodę i zabezpieczali uszkodzone dachy, a tych było ponad 120. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Rozporządzenie ministra cyfryzacji, które właśnie wchodzi w życie, wprowadza 3 różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
2: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
3: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o DUR.
2: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
4: Mamy możliwość podejmowania takich działań niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
2: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Rosjanie zaatakowali pociąg w ukraińskim obwodzie odeskim, ale pasażerów udało się w porę ewakuować. O ataku poinformowały Koleje Ukraińskie. Ich prezes napisał, że załoga pociągu została poinformowana przez służby o spodziewanym uderzeniu drona. Chwilę później doszło do awaryjnego zatrzymania i ewakuacji pasażerów. Jeszcze w trakcie ewakuacji w lokomotywę trafił rosyjski bezzałogowiec. Jednak dzięki szybko podjętej akcji nikt nie ucierpiał. Pociągiem z Żytomierza do Odessy jechały 593 osoby, w tym 15 dzieci. Dla pasażerów zorganizowano komunikację zastępczą. Ważą 100 gramów. Nowych mieszkańców ma wrocławskie zoo. To pigmejki karłowate, najmniejsze małpy na świecie. Lemon, Litchi i Lament to bracia, którzy przyjechali z Chorzowa, opowiada kierownik sekcji naczelnych Patryk Pufelski.
5: Te małpki przyjechały do nas z chorzowskiego zoo. One się tam urodziły. To są 3 bracia. Mają na imię Litchi, Lament i Lemon. Wyglądają jak takie gremliny małe. Lament jest najmłodszy, a Litchi i Lemon są starsi o rok. Te małpki są zagrożone wyginięciem, w związku z czym ich hodowla w ogrodach zoologicznych jest prowadzona w ramach programu hodowlanego, takiego skoordynowanego.
0: Pigmejki można oglądać w pawilonie szympansów. Są bardzo ruchliwe i ciekawskie. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie i ciepło na południu, tam do 23 stopni. W innych regionach może się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, a na północy lokalnie możliwe burze. Najchłodniej w Suwałkach 17 stopni, w centrum około 21.
7: Zapraszamy.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

topisz. Idioto, co ty teraz zrobisz?

są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Pouczyli się trochę.

mistrz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii. Wszyscy cię szanują.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 03 kolega z klasy przyniósł CD, na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki, są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi, on do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały.

Potem Zemula nowości, w folderze Baldur's Gate lub prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas porno.

Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo, zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie, jakie tanie masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapycha.

człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po rozkosz.

0: Jest 10. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Jutro ma się rozpocząć remont autostrady A4 od węzła Łany do granicy z województwem opolskim. Na koniec tego serwisu o warunkach turystycznych w Beskidach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Dotychczasowy brak odpowiednich regulacji skutkował rozbieżnościami w praktyce urzędów stanu cywilnego oraz niepewnością prawną dla osób, których akty małżeństwa zostały sporządzone za granicą. Nowe rozwiązania umożliwią transkrypcję bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. Jesteśmy gotowi na wprowadzenie zmian, mówi Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: W Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, czyli wpisanie takiego dokumentu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Oczywiście ta transkrypcja będzie możliwa w sytuacji prawidłowego działania systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego po przeprowadzonych zmianach.
0: A zmiany dotyczą urzędów stanu cywilnego w całym kraju. Jutro ma się rozpocząć remont autostrady A4 od węzła Łany do granicy z województwem opolskim. Prace obejmą ponad 5-kilometrowy odcinek. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wymienimy nawierzchnię, wyregulujemy bariery oraz odnowimy oznakowanie. Na czas prac utrzymamy po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Część ruchu w stronę Katowic zostanie przełożona na jezdnię w kierunku Wrocławia, gdzie będzie obowiązywał układ 2+1.
0: Prace mają kosztować niemal 8 milionów złotych i powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Ekopiknik na pożegnanie lata dziś odbędzie się w zabytkowym parku w Świerklańcu. Przygotowano m.in. spektakl ekologiczny oraz warsztaty ekologiczno-teatralne. Jacek Wąsiński opowie o dzikich zwierzętach naszych lasów i łąk. Cezary Olchawa z kolei zaprezentuje ekologię na wesoło. Na uczestników spotkania czekać będą też stoiska edukacyjne, animacje i warsztaty artystyczne dla dzieci. Ekopiknik rozpoczyna się o 15:00.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Warunki pogodowe sprzyjają dziś pieszym wędrówkom po Beskidach. W górach jest słoneczniej i panuje dobra widzialność. Warunki dobre panują we wszystkich partiach gór, mówi Edmund Górny z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku.
4: Zachęcam, jest pogoda idealna, można powiedzieć. Słonecznie, wiatr praktycznie słaby, taki z północy, nie przewidujemy burz. W miarę sucho, warunki są bardzo dobre, turystyczne, także zachęcamy do wycieczek w góry. Chodzi o to, żeby się dobrze też przygotować, no bo to już tak się pomału jesień zbliża, więc trzeba się dobrze przygotować, żeby się ubrać, jakieś tam wiatuchki na górę, bo u góry trochę wieje, jest zimniej.
0: Warto pamiętać o numerze alarmowym 985 oraz aplikacji mobilnej Ratunek. A dziś za sprawą Stefana słonecznie i bez opadów. Stefan to wyż. Temperatura do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych wciąż nie ma prądu, trwa usuwanie skutków wczorajszych burz. Eksperci wyjaśniają przyczyny wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. W Nowym Jorku Polska Noc, mecz zagrał tam Robert Lewandowski. Energetycy usuwają awarie spowodowane przez nawałnice. Bez prądu jest kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Najpoważniejsza sytuacja była w sobotę po południu. Energii było wówczas pozbawionych ponad 250 000 domostw.
7: Najwięcej awarii nadal występuje w centrum i na północnym wschodzie kraju. Jak przekazuje PGE, dystrybucja bez prądu od rana wciąż jest 37 tysięcy odbiorców, przede wszystkim z oddziałów Białystok, Łódź i Warszawa. Spółka podkreśla, że energetycy intensywnie pracują w terenie, lokalizują awarie, naprawiają uszkodzone linie i wymieniają połamane słupy. Bez prądu jest także 24,5 tysiąca domów w sieci firmy Energa Operator. Masowe awarie obejmują m.in. rejon Olsztyna i Elbląga. Dużo lepiej wygląda sytuacja na południu i na zachodzie kraju, gdzie spółki Tauron Dystrybucja i Enea Operator powinny wkrótce naprawić uszkodzoną po nawałnicach sieć. Prognozy wskazują, że pogoda dziś się uspokoi i utrudnień będzie znacznie mniej. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku w Krakowie, w którym zginęły 2 osoby, a jedna została ciężko ranna. Do potrącenia na chodniku doszło wczoraj przed 18:00. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę samochodu, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji.
5: Ten mężczyzna, 26-latek, kierowca tego samochodu, został zatrzymany. Taka była decyzja prokuratora. Na dzisiaj są zaplanowane dalsze czynności z tym 26-latkiem w prokuraturze. Ten 26-latek został wczoraj poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,0. Był trzeźwy, natomiast została mu pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych. Na te wyniki będziemy musieli poczekać.
6: Ofiarami wypadku są rodzice 8-miesięcznego dziecka, które leży w szpitalu w ciężkim stanie. Polscy kibice zdominowali trybuny na stadionie drużyny ligi MLS New York Red Bulls. Podejmowała ona zespół Chicago Fire, w którym składzie gra Robert Lewandowski. Mecz zakończył się remisem 1-1, a z okazji przyjazdu kapitana reprezentacji Polski na stadionie zorganizowano imprezę pod nazwą Polska Noc.
8: W 65. minucie przy ogromnym aplauzie polskich kibiców na boisku w barwach Fire zameldował się Robert Lewandowski. Przy okazji fani odśpiewali 100 lat naszemu piłkarzowi, który dwa dni wcześniej obchodził urodziny. Podczas gry Lewandowskiego maskotka gospodarzy nawoływała do dopingu piłkarza Red Bulla, ale w odpowiedzi z trybun padało nazwisko Lewandowski. Na meczu również obecny był polski DJ czy przedstawiciele naszego konsulatu z Nowego Jorku. Piłkarzy Fire na boisko wyprowadzili dzieci z polonijnego klubu Wisła Garfield. W tym wszystkim nie mogło też zabraknąć dla fanów tradycyjnego polskiego jedzenia. Zaraz po meczu Robert Lewandowski podszedł bliżej trybuny, gdzie było najwięcej naszych fanów, i podziękował im za doping i wsparcie. Tym razem nie udało mu się pokonać bramkarza rywali. Z okazji nowojorskiej Polskiej Nocy przygotowano pamiątkowe biało-czerwone szaliki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To unikalne połączenie wystawy sensorycznej i warsztatów uważności i relaksacji. Skorzystać mogą dzieci, młodzież i dorośli. W Centrum Ludwika Zamenhofa w Białymstoku realizowany jest projekt pod tytułem Kłębek Spokoju. Przestrzenna instalacja oparta na tkaninie artystycznej, dźwiękach natury i stonowanym świetle pomaga w wyciszeniu i trenowaniu uważności, a także uwalnia od codziennego stresu, tłumaczy prowadząca zajęcia Magdalena Urbańska.
9: Wystawa Przestrzenie Pamięci i Wyobraźni Krystyny Czepkenowicz-Karlsen inicjuje nas do uważności, do przyglądania się, do dotykania, do doświadczania. I taki cel też jest warsztatów Kłębek Spokoju, żeby tych najmłodszych po pierwsze zapoznać w inny sposób z tą sztuką, która tutaj jest, a po drugie dać im trochę technik na możliwość odpuszczenia sobie, rozluźnienia się, wyciszenia, a dzięki temu poprawę uważności.
10: Żeby się skupić na czymś i nie rozpraszać się telefonem. No, liczę, że będę miała więcej chęci, żeby coś tam sobie szyć i w ogóle w domu później.
11: Bardzo ciężko jest nam się dłużej skupić. Mamy bardzo dużo rozpraszaczy. Jesteśmy przebodźcowani, przemęczeni, rozpędzeni i warto usiąść w ciszy i właśnie nauczyć się, jak się wyciszyć, jak skupić się na swoich myślach, na swoim wnętrzu.
12: Taki spokój, uważność, skupienie się na tym, co jest tu i teraz, techniki relaksacji, to wszystko jest nam potrzebne. Nawet doświadczenie takiej chwilowej nudy też będzie przydatne.
9: Uważność to bardzo ważny element w naszym życiu i warto też sobie ją ćwiczyć, zatrzymywać się.
6: Wystawę w Białymstoku można odwiedzać za darmo do końca września, natomiast na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły są na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie może się zwiększyć i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
14: Autopromocja.
6: Dzień dobry.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
15: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: przez przypadek słyszalny był dźwięk ser odwołujących alarm.
1: Pierwszy cichy test przeszedł prawidłowo. To jest sygnał, który ogłaszał prowadzący stan zagrożenia, który ogłaszał alarm. Natomiast w przypadku tego drugiego sygnału doszło do uruchomienia sygnału dźwiękowego, więc ci tutaj test nie zdał, co został uruchomiony rzeczywiście ten odwołujący sygnał, odwołujący zagrożenie.
0: Martin Bubicz daje, że testy sygnałowe są przeprowadzone, żeby utrzymywać systemowe pewne pewności i do tej pory odbywały się bez żadnej nieprawidłowości. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku w miejscowości Nakowy w powiecie tczewskim. Na drodze krajowej nr 91 między Tczewem a Gniewem zginęły dwie osoby, cztery zostały ranne. Zderzyły się tam dwa samochody, którymi kruszowało w sumie 7 osób, mówi Karzyna Orzuk z tczewskiej policji.
2: 32-letnia kierująca podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie wstąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-letniemu kierującemu, który jechał z przeciwnego kierunku. Wynik zdarzenia śmierci na miejscu poniosło dwóch 29-letnich pasażerów.
0: Do szpitala śmigłowcem lotniczego portowia ratunkowego zabrano kierującą, która według policji doprowadziła do wypadku. Jeżeli jej stan zdrowia pozwoli, wkrótce zostanie przesłuchana. Spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Polskiego Oka. To zdarzenie doszło w nocy w gminie Bukowina Tatrzyńska. Policja potwierdza, że auto zostało podpalone. Aktywiści wiążą zdarzenie z wczorajszym protestem.
3: Do pożaru doszło około drugiej w nocy przy jednym z obiektów noclegowych. Policja przesłuchuje świadków i sprawdza monitoring. Na razie nie wiadomo, kto podłożył ogień. Według GIOS spalony wóz ratunkowy był wart ponad 500 000 zł. Organizacja zarzuca też policji i służbom ratunkowym zbyt wolną reakcję. Domagają się od rządu ochrony policyjnej dla swoich działaczy. DIO uruchomił również biurkę. Artyści chcą zebrać 1 000 000 zł z kopanego filtrosz. Radio Kraków.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w urzędach stanu cywilnego już można. W życie po rozporządzenie ministra cyfryzacji, które zmienia wzory dokumentów w urzędach. Teraz możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. To zmiana realnie wpływająca na możliwość formalnego uznania związku jednopłciowego z państw, mówi Mikko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
4: Ważne jest, żeby faktycznie coraz więcej osób transkrybowało to małżeństwo, żeby urzędnicy mogli z tym oswoić, żeby państwo mogło się tym oswoić. Już w tej chwili mamy ponad 170 par jednopłciowych zarejestrowanych.
0: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z roku TSUE. Iran zagroził odwet wszystkim krajom, które przyłączą się do winy ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trump. Amerykański prezydent zgroził, że kraje, które będą otrzymywać jakiekolwiek relacje finansowe, spotkają się z groźnymi konsekwencjami ze strony Stanów Zjednoczonych.
5: Tymczasem prezydent Iranu Mahmud Reza broni negocji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. W przemówieniu podkreślił, że konieczne jest wyjście poza sytuację ani wojny, ani pokoju. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują, Iran będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonał obywateli prezydent.

0: Peszkian. Ten raz Polskie Radio.
1: Klimat. Mimo wczorajszych opadów, co utrzymuje się susza hydrologiczna, obejmująca większość kraju, m.in. całe województwo lubelskie Podkarpackie. Z energii odnawialnej generowane jest 54% ogólnej mocy. W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza.
2: Więcej informacji na portalu polskierad24.pl.
1: Dziś w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze wielkich chmur i spadnie deszcz od 17 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Czy państwo... Tura do dźwięku.

0: Jest godzina 12. Policja w dalszym ciągu prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności pożaru targowiska w centrum Katowic. W gminie Rędziny rozpoczynają się dożynki powiatu częstochowskiego. Spłonął samochód aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Morskiego Oka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Policja w dalszym ciągu prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności pożaru targowiska przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Po analizie miejskiego monitoringu w tej sprawie zatrzymano wczoraj 23-letniego Polaka. Pożar na katowickim targowisku pojawił się około północy w nocy z piątku na sobotę. Zniszczył 15 budek i straganów. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą do 3 nad ranem. Teraz gmina Rędziny. Tam odbywają się 26. dożynki powiatu częstochowskiego. W programie znalazło się m.in. występy zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych artystów, a także konkursy, strefa gastronomiczna i wiele atrakcji dla dzieci. Dożynki to jednak przede wszystkim okazja do podziękowania rolnikom za ich codzienny trud, pracę i zaangażowanie, mówi starosta częstochowski Krzysztof Smela.
2: Na roli rosy się trzeba jeszcze trochę napracować, mimo że dzisiaj maszyny w większości to robią, ale jednak ten pomysł rolnika na wyprodukowanie, na zagospodarowanie, na dobre sprzedanie, na to, żeby to w określonym czasie zasiać, w dobrym czasie sprzątnąć, to zawsze było i jest elementem, który charakteryzuje tę pracę rolnika. Nawet maszyny to też potrzebują fachowej obsługi i tego przewidywania, tego nosa rolniczego.
0: Dożynki powiatu częstochowskiego odbywają się na terenie lotniska w Rudnikach Kościelcu. Strefa spotkań międzypokoleniowych powstanie w Mikołowie. Inwestycja będzie kosztowała 5 milionów złotych. Wykonawcy przekazano już teren budowy. To poprzemysłowa działka w centrum miasta przy ulicy Bluszcza. W tym miejscu powstanie nie tylko budynek, w którym będą odbywać się spotkania, ale także miejsce do gry w bóle, wiata rowerowa i miejsce do odpoczynku dla rowerzystów, a także mini fontanna. Będzie też dużo zieleni. Strefa spotkań międzypokoleniowych w Mikołowie ma być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywistów, którzy wczoraj protestowali na drodze do Morskiego Oka. Do zdarzenia doszło w nocy w gminie Bukowina Tatrzeńska. Policja potwierdza, że auto zostało podpalone. Aktywiści wiążą zdarzenie z wczorajszym protestem. O szczegółach Filip Droszcz.
3: Do pożaru doszło około 2 w nocy przy jednym z obiektów noclegowych. Policja przesłuchuje świadków i sprawdza monitoring. Na razie nie wiadomo, kto podłożył ogień. Według DIOS spalony wóz ratunkowy był wart ponad 500 000 zł. Organizacja zarzuca też policji i służbom ratunkowym zbyt wolną reakcję. Domagają się od rządu ochrony policyjnej dla swoich działaczy.
0: Wczorajszy protest na drodze do Morskiego Oka przebiegał spokojnie. Policja usunęła z jezdni aktywistów, którzy siadając na drodze próbowali zablokować przejazd fasiągów. Dziś w regionie słonecznie, pogodnie i bez opadów, temperatura do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nadmierna szybkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym na chodniku zginęły 2 osoby. Zderzenie busa z samochodem osobowym w Budzyniu w Wielkopolsce, nie żyje jedna osoba. Święto Chleba już po raz 20. Atrakcję zwieńczy wieczorem widowisko Astro Elbląg. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku w Krakowie, w którym zginęły 2 osoby, a jedna została ciężko ranna. Do potrącenia doszło wczoraj przed 18. Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie przedstawił wstępne ustalenia na ten temat.
6: Mężczyzna poddany został badaniu na zawartość alkoholu, które nie wykazało obecności alkoholu. Od mężczyzny pobrano również krew do dalszych badań na zawartość alkoholu. Jak wynika z wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu tego wypadku drogowego, przyczyną jego zaistnienia była nadmierna prędkość. Nie udało się kierowcy utrzymać panowania nad tym pojazdem. Wskutek tej prędkości wypadł z zakrętu i uderzył w 2 pieszych prowadzących wózek.
5: Ofiarami wypadku są rodzice 8-miesięcznego dziecka, które przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. Śmiertelny wypadek w okolicach miejscowości Budzyń w województwie wielkopolskim. Na drodze krajowej nr 11 rano doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem, mówi Marta Migdalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
4: Wstępne informacje wskazują, iż kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym od strony miejscowości Chodzież pojazdem dostawczym marki Renault. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący samochodem osobowym.
5: Na miejscu trwają czynności służb, droga może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Animowany film Katarzyny Małyszko Głos Kryzysu zdobył Grand Prix 18. Solanin Film Festival w Nowej Soli. Obraz prezentuje świadectwo młodych ludzi, którzy dzielą się swoimi osobistymi historiami. W konkursie wzięło udział 30 produkcji wybranych spośród ponad 700 nadesłanych filmów. W tym roku Solanin był inny, bo osiągnął pełnoletność, mówi dyrektor festiwalu Karol Kolba.
7: Co roku opowiadaliśmy o pewnym kluczu, który cechował dobór filmów, dobór gości i dobór spotkań. Tak w tym roku totalnie z tego zrezygnowaliśmy. Z tego względu, że ten Solanin jest właśnie pełnoletni, 18-letni i chcieliśmy, żeby odpowiadał sam za siebie, żeby te filmy opowiadały same o sobie, a nie żebyśmy my musieli o tym mówić.
5: W kategorii kina niezależnego wygrał film od pierwszego do ostatniego w reżyserii Wojciecha Hoffmana. W kategorii kina animowanego produkcja Prawie nad morzem, czyli Paruwa Alicji Jasino, a w kategorii kina fabularnego film Sprawa NR Patrycji Polkowskiej. Regionalne smaki, degustacje potraw, koncerty czy wyścigi smoczych łodzi to tylko część atrakcji Święta Chleba, które trwa w Elblągu. Na spacerowiczów czekają także liczni wystawcy.
8: Szukam zawsze pierogów z soczewicą u tych pań, bo one już co roku są, tak? No właśnie. I bardzo dobre są.
9: Zapraszamy na pierogi. Pierożki mamy przeróżne, bigosik oferujemy, także same dobre rzeczy.
10: Wszystkie produkty, które mamy, są na naturalnym zakwasie. Nie spotkamy tego w normalnych naszych sklepach, tylko jest taka fajna praca rzemieślnicza, w które wkładamy całe serce, żeby wszystkim smakowało.
11: My oglądamy wszystko. A szczególnie pieczywo litewskie. Bardzo nam smakuje.
5: Tegoroczne Święto Chleba odbywa się po raz 20, a jego podsumowanie będzie widowisko Astro Elbląg, rozpoczęcie o godzinie 21. Rosja nadal czyha na wolność i niepodległość Ukrainy, mówi Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent bierze udział w Kijowie w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Narodowej. Ukraińska flaga od zawsze przeszkadzała obecnym władzom Rosji, mówi ukraiński przywódca.
12: Dla Rosji Putina
5: wesprzeć czas. Rosja Putina cały czas przeszkadzało i istnienie naszej flagi, barw narodowych i w ogóle samej Ukrainy martwi i to ich bardziej niż problemy milionów Rosjan. W 2014 roku, później w lutym 2022, Rosjanie zaatakowali nas, żeby odebrać nam flagę, nasze symbole narodowe, naszą wolność i niepodległość. Chcieli nam zabrać wszystko i nie porzucili tych dążeń.
12: Nie zaliczałem tych pragnień.
5: W uroczystościach w Kijowie biorą także udział przywódcy Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Danii i Finlandii. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dzisiaj w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur i spadnie deszcz. Od 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na Podkarpaciu.
13: Autopromocja.
5: Dzień dobry.
14: Tu Radio Dźwięk.
15: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
14: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt – bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów haderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu.
1: Tu radio dźwięk.

0: Jest godzina 13. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie za godzinę rozpoczyna się główna część 17. edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej. Wielki finał kolejnej edycji międzynarodowych warsztatów big bandowych dziś w Jastrzębiu Zdroju. A festiwal Kociej Szajki przeniósł się z Cieszyna do Bielska Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się główna część 17. edycji Memoriału Kamili Skolimowskiej, który od 2022 roku zalicza się do prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi. Wystąpią gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki. Początek rywalizacji za godzinę. Wielki finał kolejnej edycji międzynarodowych warsztatów big bandowych w Jastrzębiu Zdroju rozpocznie się po południu. Koncert w tamtejszym Carbonarium będzie zwieńczeniem pracy młodych muzyków pod okiem doświadczonych profesjonalistów. Ideą wydarzenia jest wspólne muzykowanie, mówi prezes Stowarzyszenia Big Band Śląski Karol Pistelok.
2: Spotkanie się z ludźmi, z młodymi adeptami tej sztuki muzycznej, którzy kochają muzykę big bandową, kochają granie zespołowe, i stąd pomysł na wydarzenie właśnie po to, aby dzielić się tym, co lubimy my jako muzycy Big Bandu Śląskiego robić najbardziej. Poza młodzieżą również mamy nie tylko młodych, ale również troszkę starszych adeptów tej sztuki.
0: Kierownik muzyczny, dyrygent Big Bandu Śląskiego Grzegorz Nagórski tłumaczy, że w grze zespołu najważniejsza jest pasja i miłość do tego zajęcia.
3: Ja przynajmniej jak stoję z przodu i pokazuję różne rzeczy, to uwielbiam widzieć, jak moi koledzy są w muzyce. Że okej, teraz my dołożymy parę rzeczy, będzie działać. To się nigdy nie starzeje. Także za każdym razem się spotkamy w różnych składach. My robimy w życiu to, co kochamy.
0: A koncert finałowy rozpocznie się o 16. Festiwal Kociej Szajki przeniósł się dziś z Cieszyna do Bielska Białej. Tam przy studiu filmów rysunkowych na młodych miłośników prozy Agaty Romaniuk czekają zabawy, zajęcia plastyczne i konkursy. Na miejscu swoje stoisko ma również m.in. Stowarzyszenie Lipnik z Bielska Białej, które prowadzi akcję pod hasłem Uwaga, koty są wszędzie. W różnych miejscach umieszczamy tablice informujące kierowców o żyjących w okolicy kotach, mówi Paweł Pajor ze Stowarzyszenia Lipnik.
4: Miała być to akcja lokalna w dzielnicy Lipnik, rozeszła się tak naprawdę już po całej Polsce i tak z miesiąca na miesiąc coraz więcej tych tablic trafia w kraj. Koty chodzą, są między nami i jeśli już są, to po prostu trzeba spróbować uratować im czasem życie.
0: Festiwalowi Kociej Szajki patronuje Radio Katowice. Z Bielska Białej festiwal relacjonujemy na naszej antenie i tak będzie do 15.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przez pomyłkę mieszkańcy Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego usłyszeli dziś rano syreny alarmowe. Urzędnicy tłumaczą, że zawinił czynnik ludzki. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z testowaniem nowych syren alarmowych, które są w dyspozycji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyjaśnia rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
5: Przeprowadzane były ciche testy syren alarmowych, które wykazywały prawidłowość działania i w dniu dzisiejszym taki trening się odbył w przypadku ogłoszenia alarmu i zadziałał skutecznie, natomiast w przypadku odwołania alarmu doszło do uruchomienia tego sygnału wymienionych powiatach. Mamy w tym przypadku do czynienia prawdopodobnie z błędem czynnika ludzkiego.
0: Syreny alarmowe usłyszeli także mieszkańcy powiatu parczewskiego. W tym przypadku były to jednak zapowiadane wcześniej ćwiczenia. Dziś w regionie słonecznie, pogodnie i bez opadów. Temperatura do 22 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 9 osób zatrzymanych w sprawie śmierci 36-letniego mężczyzny na jednym z krakowskich osiedli. Strażacy wciąż walczą ze skutkami nawałnic, prądu wciąż nie ma ponad 60 tysięcy odbiorców. Lider radykalnej francuskiej lewicy z coraz większym poparciem i szansami na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich. Krakowska policja zatrzymała 9 osób w związku ze śmiercią mężczyzny na osiedlu willowym w Nowej Hucie. W zdarzeniu mogły brać udział osoby powiązane ze środowiskami kibicowskimi, mówi Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji. Według doniesień medialnych zmarły 36-latek był kibicem Hutnika. Oświadczenie wydała Wisła Kraków, w którym potępiła wszelkie akty przemocy i agresji. Podkreślono w nim również, że klub zdecydowanie sprzeciwia się automatycznemu łączeniu Wisły oraz jej społeczności z działaniami konkretnych osób. Przemoc to nie ma nic wspólnego z kibicowaniem, podkreślono w oświadczeniu. Poważny wypadek w województwie wielkopolskim. 16-latek z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala po zderzeniu z samochodem. Chłopak jechał hulajnogą elektryczną po drodze krajowej numer 12 w Kościelnej Wsi w powiecie pleszewskim. Z niewiadomych przyczyn nagle zjechał w kierunku jezdni pod nadjeżdżający samochód, mówi Monika Rybarczyk-Lis z pleszewskiej policji.
9: 17-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego, kierujący samochodem osobowym marki Opel, jechał od strony Kalisza w kierunku Pleszewa. Na prostym odcinku drogi zauważył poruszającą się w tym samym kierunku osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Jak ustalili funkcjonariusze, hulajnoga nie posiadała włączonych świateł ani elementów odblaskowych.
8: Wiadomo też, że 16-latek nie miał kasku, upadł na jezdnię i doznał rozległych obrażeń. Ani chwili wytchnienia, strażacy w całym kraju nadal walczą ze skutkami nawałnic. Sytuacja jest jednak lepsza niż w sobotę, gdy służby odebrały 8 tysięcy zgłoszeń. Jak przekazuje brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, duża część nowych interwencji dotyczy skutków sobotniej wichury.
10: Najwięcej z tych zgłoszeń wpłynęło z terenu województwa mazowieckiego, tam ich było około 60, warmińsko-mazurskie około 50 zdarzeń i podlaskie niespełna 30.
8: Wichura uszkodziła też linie energetyczne. Jak informuje spółka PGE Dystrybucja, najwięcej awarii jest w oddziałach w Białymstoku, Łodzi i Warszawie. Na przywrócenie dostaw czeka prawie 36 tysięcy odbiorców. Dużo awarii jest także w rejonie Ciechanowa, Olsztyna i Elbląga. Bez prądu jest prawie 25 tysięcy domostw obsługiwanych przez spółkę Energa Operator. Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówi mecenas Karolina Pilawska. Podkreśla, że dotychczas bezkarnych patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
11: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać, mając z tyłu głowy, że za takie działanie po prostu grozi odpowiedzialność karna.
8: Ustawa zakazująca patostreamingu weszła w życie wczoraj. Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie m.in. treści o przemocy czy za znęcanie się nad zwierzęciem. Z kolei do 5 lat więzienia grozi za publikowanie patologicznych treści z udziałem małoletnich. We Francji wraz z końcem wakacji wyścig prezydencki wchodzi w nową fazę. Swoją pozycję umacnia Jean-Luc Mélenchon, wieloletni lider radykalnej lewicy, który według sondaży ma coraz większe szanse na wejście do drugiej tury i zmierzenie się w niej z Marine Le Pen. Do wyborów nowego prezydenta Francji pozostało 8 miesięcy.
12: La victoire est possible.
13: Zwycięstwo jest możliwe, mobilizował swoich zwolenników Jean-Luc Mélenchon podczas dorocznego powakacyjnego wiecu w Châteauneuf-sur-Isère. Jego partia LFI zorganizowała tam pokaz siły, gromadząc około 10 tysięcy osób.
14: On sent qu'il y a un vrai engouement.
13: Czujemy prawdziwy entuzjazm. Frekwencja jest 2 razy wyższa niż w ubiegłym roku. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Teraz jesteśmy partią masową. Mówili mi zwolennicy partii LFI. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Mélenchon odnotował skok poparcia z 10% do ponad 15%. 75-letni polityk, który startuje w prezydenckim wyścigu po raz 4, nigdy wcześniej nie miał tak wysokich notowań na ponad pół roku przed pierwszą turą. Jego pozycja umacnia się na tyle, że sojusz z nim rozważają zieloni. Problemem dla lidera lewicy może być jednak rekordowa niepopularność. Jego wygranej obawia się ponad 2/3 Francuzów. Zdaniem obserwatorów, jego wejście do drugiej tury zdecydowanie zwiększyłoby prawdopodobieństwo wygranej Marine Le Pen. Z Châteauneuf-sur-Isère dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
8: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dzisiaj w południowej połowie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur i spadnie deszcz. 17 stopni na północy, 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu.
15: Zapraszamy do reklamy.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 15. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Na Stadionie Śląskim trwa 17. edycja memoriału Kamili Skolimowskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. miał otrzymać status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Obecnie ma on zeznawać w warszawskiej prokuraturze i, jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
2: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
0: Prezes giełdy Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łącznie straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Dotychczasowy brak odpowiednich regulacji skutkował rozbieżnościami w praktyce urzędów stanu cywilnego. Nowe rozwiązania umożliwią transkrypcję bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. Jesteśmy gotowi na wprowadzenie zmian, mówił Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: W Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, czyli wpisanie takiego dokumentu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Oczywiście ta transkrypcja będzie możliwa w sytuacji prawidłowego działania systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego po przeprowadzonych zmianach.
0: A te zmiany dotyczą urzędów stanu cywilnego w całym kraju.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie trwa 17. edycja memoriału Kamili Skolimowskiej. W kotle czarownic rywalizują najlepsi lekkoatleci z całego świata. W rejonie Parku Śląskiego można spodziewać się wzmożonego ruchu. Są zmiany w jego organizacji, mówi Dominik Michalik z katowickiej policji.
4: Wyłączone zostaną wjazdy na teren osiedla Tysiąclecia od ulicy Chorzowskiej. Dodatkowe zakazy zatrzymywania się będą obowiązywać na ulicy Chorzowskiej od ulicy Złotej do granicy z Chorzowem oraz na ulicy Brackiej od drogowej trasy średnicowej do ulicy Chorzowskiej. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, wybieranie w miarę możliwości alternatywnych tras oraz stosowanie się do poleceń służb.
0: Organizatorzy zalecają kibicom wybierającym się na to wydarzenie wybór komunikacji miejskiej. Ekopiknik na pożegnanie lata rozpoczyna się w Zabytkowym Parku Świerklańcu. Przygotowano m.in. spektakl ekologiczny oraz warsztaty ekologiczno-teatralne. Na uczestników spotkania pod chmurką czekać będą też stoiska edukacyjne, animacje i artystyczne warsztaty dla dzieci. A pogoda będzie sprzyjać, do końca dnia słonecznie, pogodnie bez opadów. Temperatura do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef Zonda Krypto ma status małego świadka koronnego, składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Mimo obaw płynących ze strony polskiej, prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Lublinie kończy się Festiwal Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Obecnie ma on zeznawać w warszawskiej prokuraturze i, jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Status małego świadka koronnego oznacza, że Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
2: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać.
8: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że jego klienci nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, która wywołała w Polsce obawy, że zostaną w nim upamiętnione osoby odpowiedzialne za zbrodnie na Polakach. Wczoraj, występując na dorocznym forum weteranów w Kijowie, prezydent Ukrainy ponownie oświadczył, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, by byli silni. Zełenski powtórzył, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto znajdzie się w Panteonie. Obecnie nie ma informacji, że będą tam szczątki pochowanego w Monachium Stepana Bandery. Wiadomo jednak, że gdy Panteon zostanie już zbudowany, spoczną tam prochy m.in. przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów sprowadzone już na Ukrainę. Warszawiacy nie zapominają o Polakach zamordowanych przez nazistów i komunistów. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki zawarły pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół zawierał plany podziału Polski. Mieszkańcy stolicy uczcili pamięć ofiar obu reżimów, przychodząc na uroczystą zmianę warty przed grobem nieznanego żołnierza.
9: Pamiętamy o tych ludziach, dlatego przyszliśmy tutaj.
10: No dzięki nim mamy to teraz, co mamy, tak? Nie wiadomo, czy ta Polska by istniała w takiej, a nie w innej formie, gdyby nie oni, nie ich walka i walka o lepszy byt dla przyszłych pokoleń, tak?
11: To niestety jest nasza historia. Tylko że no niestety mam wrażenie, że nic nie wyciągamy z tej historii, a powinniśmy o tym pamiętać, żeby to się nie powtórzyło po prostu.
8: Okolicznościowe przypinki można odbierać, odwiedzając wystawę Instytutu Pileckiego w Domu Bez Kantów w Warszawie. Ulice bez samochodów, a na nich 880 kolarzy. Na Moście Świętokrzyskim zakończył się PZU Gran Fondo Warszawa. Zawodnicy mieli do pokonania 25, 85 i 109 kilometrów. Główny wyścig wygrał były mistrz świata Philippe Gilbert. Największą frajdą, jak mówili kolarze, była szybka jazda po pustych ulicach.
12: 85 kilometrów. Początkowo przyjemnie, bo było z wiatrem. Końcówka była mało fajna, bo od mostu Siekierkowskiego tutaj do mety grubo pod wiatr i tam zostałem. Niestety, czołówka mnie odjechała, ale było cudownie.
13: Ostatnie 5 kilometrów to były rewelacje. Cała grupa na maksy.
14: W pewnym momencie to już była źle oznaczona trasa i pojechaliśmy nie w tą stronę.
15: Ale się udało.
16: Trasa płaska, dynamiczna.
8: Utrudnienia z powodu wyścigu jeszcze się nie skończyły. Most Świętokrzyski w kierunku Pragi będzie nieprzejezdny do godziny 20. Pozostałe ulice są stopniowo otwierane. Dziś w Lublinie kończy się Festiwal Sztuki i Kultury Ludowej Retradycja. W programie spektakl Między Niebem a Ziemią, warsztaty Malarstwo na Szkle oraz spotkanie dotyczące kolekcji sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich. Nieodłączną częścią imprezy jest też Jarmark Jagielloński. Na jednym ze straganów można znaleźć okarynę od węgierskiego twórcy ludowego Arpada Takacza. Produkuję gliniane flety, czyli okaryny w różnych kształtach, strojach i formach. To właśnie je sprzedaję. To bardzo długa tradycja sięgająca średniowiecza, mniej więcej XV wieku, czyli około 500 lat. W moim życiu najpierw była szkoła muzyczna, a później glina. Nigdy nie robiłem w życiu niczego innego. Tylko to. Festiwal Retradycja skupia się wokół sztuki ludowej oraz jej współczesnych form. Wydarzenie jest organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie od 20 lat.
7: Klimat.
8: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 50% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: O sporcie Adam Malecki.
17: W
15: piłkarskiej Ekstraklasie. Grają w meczu piątej kolejki. Radomiak podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 0-0 po 20 minutach. Do tego dzisiaj zostaną rozegrane jeszcze dwa mecze. O 17.30 zagrają GKS Katowice z Wisłą Płock. Pomocnik Wisły Patryk Kun wierzy w zwycięstwo.
17: GKS Katowice to jest taka powtarzalna drużyna. Wiadomo, oni grają już od iluś lat według określonego systemu. Jest to dobra drużyna, więc na pewno to nie będzie łatwy mecz. My mamy swój gdzieś plan i gdzieś to mogliśmy właśnie przepracować przez te ostatnie dwa tygodnie i myślę, że jedziemy tam po zwycięstwo, po trzy punkty, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i mam nadzieję, że tak się stanie.
15: W zwycięstwo wierzą także drużyny Pogoni Szczecin i Wisły Kraków, które zmierzą się w bezpośrednim starciu o 20.15. W pierwszej lidze grają Miedź Legnica z Arką Gdynia. Miedź prowadzi 1-0. Grają także w ligach zagranicznych. Od 15 w Premier League Manchester City podejmuje Bournemouth, a o 17.30 zagrają Newcastle z Liverpoolem. Kibice sportów motorowych wiedzą, że w F1 rozpoczęło się ściganie o Grand Prix Holandii. Nad torem ciemne chmury, zanosi się na deszcz. Z pierwszego pola wystartował Lando Norris z McLarena. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch Antonelli z Mercedesa i właśnie prowadzi. Norris przed Antonelli, a przed chwilą swój bolid rozbił Max Verstappen, więc wyścig na pewno zostanie przerwany. W tenisie przypominam, że w półfinale turnieju w Cincinnati przegrała Iga Świątek. W trzech setach wygrała Jessica Pegula i w finale Amerykanka zagra ze swoją rodaczką Coco Gauff. W finale Challengera w Cancun zagra za to Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie najwyżej rozstawiony Argentyńczyk Sebastian Baez. Na Mistrzostwach Europy Siatkarek Polki po wygranej z Węgrami mają dzisiaj dzień wolny od grania, ale nie od trenowania. Jutro zagrają z Łotwą. W pierwszym zakończonym dzisiaj meczu Belgia pokonała Portugalię 3-0. Przed chwilą rozpoczęły się mecze Francji z Chorwacją i szczególnie interesujący nas Łotyszek z Niemkami. Teraz w sporcie to już wszystko. Do usłyszenia kilka minut po 17. Wraz z Norbertem Michalakiem zapraszamy na trzecią stronę medalu.
8: Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno i może padać deszcz. 18 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum i 23 na Podkarpaciu.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Stwardnienie Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tak. Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Jest 16. Założyciel giełdy kryptowalut Zonda Krypto miał zostać świadkiem koronnym i zacząć zeznawać za chwilę szczegóły. Politycy komentują zaproponowane przez rząd zmiany podatkowe i ich szanse na podpisanie przez prezydenta. W informacjach także o drogowych utrudnieniach na S1 na południu województwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Ma on zeznawać w warszawskiej prokuraturze. Jak podaje stacja, składa obszerne wyjaśnienia, które mają być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Taka decyzja oznacza, że osoba objęta tym statusem została uznana za winną i zdecydowała się na współpracę z prokuraturą. W ten sposób śledczy mogą pozyskać informacje, których nie otrzymaliby w inny sposób, oraz informacje o innych osobach, które także mogą otrzymać zarzuty. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Politycy opozycji są zgodni. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm o dochodach powyżej 50 milionów euro rocznie. Wcześniej Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podwyższa podatki. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
3: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
4: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
2: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności.
0: A informacje to zebrał Krzysztof Kuczyński.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S1 w południowej części województwa śląskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. Na odcinku pomiędzy węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka ruszył remont nawierzchni drogi. Na tej trasie to nie jedyne miejsce, gdzie należy liczyć się zatorami. Prace remontowe trwają też między Rajczą a Zwardoniem. Utrudnienie jest duże, bo oznacza poruszanie się w obu tych miejscach wahadłowo, ale nie potrwa to już długo. Jak zapowiadają drogowcy, do połowy września. Muzeum Górnośląskie Kołowce w Chorzowie świętuje dziś pierwszy rok działalności. Placówka przy ulicy Kopernika 6 to inicjatywa Jacka Kozłowskiego, który zbiera rowery wyprodukowane przed laty na Górnym Śląsku. Od 12 miesięcy dzieli się swoją pasją z innymi.
5: Na ten moment mamy prawie 30 rowerów tutaj na miejscu do zaprezentowania. Owszem, oprócz jeszcze rowerów mamy jeszcze inne artefakty związane z rowerami. Mamy dokumenty, zdjęcia, dekle dzwonków, rozmaite części, także jest co oglądać.
0: Wydarzenie z okazji pierwszych urodzin muzeum rozpocznie się od spaceru historycznego ulicami Chorzowa. Początek o 17.30, a wstęp wolny. W nocy chmury w regionie niewiele, temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby ze zmiennych kierunków.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Poważne utrudnienia w ruchu mamy na autostradzie A4 i autostradzie A1. Na A4 w Łanach na pasach w stronę Krakowa samochód osobowy uderzył w barierę, o czym informuje policja. Tworzą się tam spore korki. Kierowcy natomiast informują, że po drugiej stronie też mamy stłuczkę. Dodatkowo przejazd w stronę Wrocławia utrudniają prowadzone prace drogowe. Na autostradzie A1 utrudniony jest przejazd przez Ożarowice. Tam na pasach w stronę Gliwicy zderzyły się 3 pojazdy. Też mamy zator. Potem tym ruch nabiera tempa, ale w rejonie Dobieszowic znowu trzeba odstać swoje. Informacji o nagłym zdarzeniu w tym miejscu nie ma, ale tam trwa naprawa nawierzchni i ruch jest ograniczony. Autostradą A1 w stronę Łodzi natomiast podróżujemy bez problemów. Jedziemy teraz na trasę S1 do Lędzin. Tam dokuczliwy jest przejazd w stronę Siewierza, a to za sprawą prac drogowych, przez które ruch odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też sygnał od kierowców, że doszło tam do stłuczki. I wracamy na autostradę A4, bo duży ruch generuje korki w Mysłowicach przed bramkami po obu stronach. Podróżujący drogą 86 mocno spowalniają w rejonie Czułowa w stronę Katowic. Na południu narastające korki mamy w Wiśle i to już od Wisły Malinki przez centrum po granicę z Ustroniem. Korkuje się także droga 81 w Skoczowie w stronę Katowic. Podróżujący trasą S1 chwilowo w korkach stoją pomiędzy Milówką a Lalikami w obu kierunkach. Dłuższe kolejki samochodów oczekują na przejazd przed zwężeniem S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Też w obie strony tam pracują drogowcy i ruch odbywa się wahadłowo. Duży ruch generuje korki na drogach dojazdowych i wyjazdowych z Żywca i to w każdą stronę. Korkuje się także droga 52 w Kozach, gdzie drogowcy wprowadzili wahadło. Tam postoje mamy w obu kierunkach. Na Jurze utkniemy w Pradłach. Na drodze 78 tam trwa budowa obwodnicy i też ruch odbywa się wahadłowo. W północnej części województwa podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Po weekendzie ostatni pielgrzymi ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą do kraju. Co zrobi prezydent z reformą systemu podatkowego? Weto zdaniem rządzących uderzy w portfele Polaków. Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach w Norwegii przez strajk kontrolerów. Trzech wojskowych lekarzy poleciało na Węgry, by ustalić możliwości transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru.
10: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
9: Mówił Mariusz Gierej, rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Na przyszły tydzień planowane jest też sprowadzenie ciał ofiar katastrofy. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Prezydent Karol Nawrocki może zawetować rządową reformę systemu podatkowego, przyznają politycy opozycji. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm. Politycy koalicji przekonują, że ewentualne weto uderzy w portfele Polaków.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie wyklucza, że prezydent może zawetować ustawę. Jej zdaniem Karol Nawrocki stał się zakładnikiem deklaracji, którą podpisał w czasie spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
3: To Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że jest za wcześnie, aby mówić o możliwej decyzji Karola Nawrockiego. Zarzucił przy tym premierowi, że Donald Tusk wprowadził wyborców w błąd.
4: Mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za 2 lata.
2: Środki, które miały zostać przeznaczone na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zostaną jednak wykorzystane na poprawę obronności. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: Pogoda nadal niestabilna nad morzem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach prognozowane są burze z gradem.
11: Do końca dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, ale z coraz większą ilością przejaśnień i rozpogodzeń. Tam też, zwłaszcza w województwach północnych, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Wiatr dzisiaj w Polsce na ogół umiarkowany i porwisty, nad morzem oraz podczas burz w porywach do 60-70 km na godzinę.
9: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Ostrzeżenia na wybrzeżu obowiązują do godziny 19. Prezydent Ukrainy jest przeciwko przeprowadzeniu wyborów w czasie wojny i ostrzega przed rozpadem kraju. W rozmowie z dziennikarzami w Kijowie przypomniał, że jego stanowisko jest jasne. Jeśli nasi partnerzy zaoferują nam konkretne warunki, na których będziemy mogli bezpiecznie, legalnie przeprowadzić wybory z udziałem wojska, a także z udziałem naszych obywateli za granicą, to porozmawiamy o tym. Ale nikt nie przedstawił żadnych takich propozycji, podkreślił. Zdaniem Zełenskiego wybory mogą doprowadzić do podziału w społeczeństwie i w armii, a do tego nie wolno dopuścić. Strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Problemy mają pasażerowie w Oslo, Bergen, a także Trondheim. Z lotniska w Oslo wielu pasażerów, w tym z Chin i Włoch, na powrót poczeka co najmniej do jutra. Dziś jakoś sobie jeszcze poradzimy, mamy koce. Na razie w planach mamy przespać się tu na terenie lotniska i mamy nadzieję, że do jutra rana trafimy na jakiś lot do Kopenhagi. Mam nadzieję, że do jutra wrócimy do Włoch, bo mam planowany pobyt w szpitalu. Przez to wszystko musieliśmy o jeden dzień przedłużyć urlop. Przez 5 godzin z lotniska w Oslo nie odleciało ponad 70 samolotów. Kontrolerzy protestują przeciwko długim dyżurom, często sięgającym 16 godzin w pracy bez przerwy. Działkowcy obawiają się podwyżek. Ruszyła ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podwyżkom opłat za użytkowanie działek. Dla działkowców z Torunia to prosta droga do rezygnacji z posiadania kawałka zieleni. Tak rozgoryczeni mówili reporterowi Radia PIK.
12: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
13: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
14: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
15: Zrobiłam mały ogródleczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
16: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.
17: Przecież są płuca rubinkowa.
18: Chcą nas obciążyć dodatkowymi kosztami. To nie jest tak jak na terenach zielonych miasta, gdzie jeszcze są koszty utrzymania. Tutaj utrzymujemy to sami, sami ponosimy wszystkie koszty i wydatki.
9: Jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to zdaniem działkowców koszty wzrosną o 1200 zł rocznie. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: A dziś w południowej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady. Na północy, szczególnie na wybrzeżu, tak jak informowaliśmy, możliwe burze z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
19: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi,

ręce, dalej wisisz na liście gości, obok grzejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie, kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza

pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

0: Jest 17. Polscy lekarze wojskowi udali się na Węgry w sprawie osób poszkodowanych tydzień temu w wypadku autokaru. Władze Unii Europejskiej upamiętniły Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych. Powiemy także o rozpoczynającym się w ruinach zamku w Łubowicach plenerowym przedstawieniu Z życia nic ponia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trzech lekarzy wojskowych udało się na Węgry, aby ustalić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej poinformował, że na miejsce skierowano zespół specjalistów zaangażowanych w rozwój zdolności Special Operations Surgical Team.
2: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
0: Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, do wypadku doszło tydzień temu na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen i komisarz do spraw demokracji, wymiaru sprawiedliwości i praworządności Michael Magrat wydali oświadczenie o przypadającym dziś Europejskim Dniu Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. Wezwali do obrony wartości, na których opiera się Unia Europejska, poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw podstawowych. Autorzy oświadczenia przypomnieli, że dziś przypada rocznica Paktu Ribbentrop-Mołotow, podpisanego w 1939 roku między nazistowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim. Pakt ten, a także wojna i zniszczenia, które po nim nastąpiły, spowodowały niewyobrażalne cierpienie milionów ludzi w całej Europie i poza nią. W oświadczeniu oddano hołd pamięci wszystkich, którzy cierpieli pod rządami totalitarnych i autorytarnych reżimów. Dla wielu wolność, demokracja i pokój mogą wydawać się czymś oczywistym, ale tak nie jest. Zostały one osiągnięte dzięki niezwykłej odwadze, poświęceniu, oporowi i odporności i nigdy nie wolno ich lekceważyć. Dlatego pamięć o przeszłości to nie tylko obowiązek tych, którzy byli przed nami, ale także odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Czytamy w oświadczeniu unijnych komisarzy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ruinach zamku Eichendorfów w Łubowicach właśnie rozpoczyna się plenerowe przedstawienie teatralne Z życia nic ponia. Spektakl oparty jest na jednej z najsłynniejszych nowel niemieckiego poety epoki romantyzmu, Józefa von Eichendorfa. Jesteśmy głównie amatorami, którzy kochają sztukę teatralną, mówi reżyser przedstawienia Mikołaj Woźniak.
3: To jest trupa złożona z ludzi, którzy na co dzień mają całkowicie inne pasje i zawody, bo mamy między innymi inżyniera, ja sam zajmuję się handlem i zarządzaniem. Ten trzon jest lokalny, bo tutaj Kędzierzyn Koźle, Racibórz, także przedstawiciele mniejszości niemieckiej i gramy tutaj i tworzymy to, co jest moim zdaniem taką spuścizną tego miejsca, bo Eichendorf moim zdaniem to jest po prostu facet stąd.
0: Józef von Eichendorf był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego romantyzmu. Urodził się w 1788 roku w Łubowicach, na terenie dawnego Królestwa Prus, dziś znajdującego się w powiecie raciborskim. Muzeum Górnośląskie Kołowce w Chorzowie świętuje pierwszy rok działalności. Placówka przy ulicy Kopernika 6 to inicjatywa Jacka Kozłowskiego, który zbiera rowery wyprodukowane przed laty na Górnym Śląsku, a od 12 miesięcy dzieli się swoją pasją z innymi. Wydarzenie to z okazji pierwszych urodzin muzeum rozpocznie się dziś od spaceru historycznego.
4: O 17.30 będzie specjalny taki spacer po Chorzowie historyczny pod względem właśnie rowerów, tych wszystkich zakładów rowerowych, fabryk rowerowych, sklepów rowerowych, także trochę się będzie działo.
0: A to działo się już za pół godziny. Wstęp na pierwsze urodziny górnośląskich kołowców w Chorzowie jest wolny. Jutro w regionie zachmurzenie raczej małe, jedynie na północy województwa, po południu miejscami wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Poważne utrudnienia w ruchu mamy na autostradzie A4 i autostradzie A1. Na A4 w Łanach, na pasach w stronę Krakowa, samochód osobowy uderzył w barierę, o czym informuje policja. Tworzą się tam spore korki. Kierowcy natomiast informują, że po drugiej stronie też mamy stłuczkę. Dodatkowo przejazd w stronę Wrocławia utrudniają prowadzone prace drogowe. Na autostradzie A1 utrudniony jest przejazd przez Ożarowice. Tam na pasach w stronę Gliwic zderzyły się 3 pojazdy. Też mamy zator. Potem ruch nabiera tempa, ale w rejonie Dobieszowic znowu trzeba odstać swoje. Informacji o nagłym zdarzeniu w tym miejscu nie ma, ale tam trwa naprawa nawierzchni i ruch jest ograniczony. Autostradą A1 w stronę Łodzi natomiast podróżujemy bez problemów. Jedziemy teraz na trasę S1 do Lędzin. Tam dokuczliwy jest przejazd w stronę Siewierza, a to za sprawą prac drogowych, przez które ruch odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też sygnał od kierowców, że doszło tam do stłuczki. I wracamy na autostradę A4, bo duży ruch generuje korki w Mysłowicach przed bramkami po obu stronach. Podróżujący drogą 86 mocno spowalniają w rejonie Czułowa w stronę Katowic. Na południu narastające korki mamy w Wiśle i to już od Wisły Malinki przez centrum po granicę z Ustroniem. Korkuje się także droga 81 w Skoczowie w stronę Katowic. Podróżujący trasą S1 chwilowo w korkach stoją pomiędzy Milówką a Lalikami w obu kierunkach. Dłuższe kolejki samochodów oczekują na przejazd przed zwężeniem S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem. Też w obie strony tam pracują drogowcy i ruch odbywa się wahadłowo. Duży ruch generuje korki na drogach dojazdowych i wyjazdowych z Żywca i to w każdą stronę. Korkuje się także droga 52 w Kozach, gdzie drogowcy wprowadzili wahadło. Tam postoje mamy w obu kierunkach. Na Jurze utkniemy w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy i też ruch odbywa się wahadłowo. W północnej części województwa podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy i do usłyszenia.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef giełdy Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze w charakterze małego świadka koronnego, dowiedział się TVP Info. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. W serwisie zdradzimy także receptę na słynne Dolce Vita, zdradzi ją para seniorów z Rzymu. Ukrywający się przed organami ścigania szef giełdy Zonda Krypto Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji zeznaje on w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Według adwokata i europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza dzięki zeznaniom Przemysława K. śledztwo może znacznie przyspieszyć.
9: Wie, będąc prezesem, jak funkcjonowała ta giełda, wie, komu czynił przysługi, wie, dlaczego te przelewy były robione, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
8: Prezes giełdy Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać swoich pieniędzy, a mowa o 350 milionach złotych. Policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu sprawy śmiertelnego pobicia 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Policja wezwał mieszkaniec osiedla Nowa Huta.
10: Ten mężczyzna zszedł na dół, zauważył nieprzytomnego 36-letniego mężczyznę. Natychmiast poinformował służby, które przyjechały na miejsce. Załoga pogotowia ratunkowego zabrała tego 36-latka do karetki. Niestety pomimo udzielonej natychmiastowej pomocy nie udało się uratować życia tego mężczyzny.
8: Mówiła Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Funkcjonariusze do tej pory przesłuchali 9 osób, które następnie zostały zwolnione. W związku z informacjami sugerującymi udział w zdarzeniu kibiców Wisły Kraków, klub opublikował oświadczenie, w którym stanowczo potępił wszelkie akty przemocy. Od dziś w urzędach stanu cywilnego możliwa jest transkrypcja zagranicznych aktów małżeństwa. Nowe rozwiązania umożliwią transkrypcję bez konieczności rejestrowania danych osób niezgodnie z ich płcią. Jesteśmy gotowi na wprowadzenie zmian, mówi Włodzimierz Tutaj z Urzędu Miasta w Częstochowie.
11: W Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie będzie możliwa transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej, czyli wpisanie takiego dokumentu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Oczywiście ta transkrypcja będzie możliwa w sytuacji prawidłowego działania systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Stanu Cywilnego po przeprowadzonych zmianach.
8: a zmiany dotyczą urzędów stanu cywilnego w całym kraju. Trwa walka ze skutkami nawałnic na Podlasiu. W regionie wciąż nawet 5 tysięcy osób nie ma prądu po sobotnich wichurach. W niedzielę po południu na wznowienie dostaw energii w Podlaskiem czekają mieszkańcy powiatów białostockiego i sokulskiego. Służby energetyczne głównie wymieniają połamane słupy, pozrywane przewody elektryczne i inne elementy sieci. Wczoraj w północno-wschodniej Polsce prądu nie miało 145 tysięcy odbiorców, w tym 120 tysięcy z regionu podlaskiego. W Wilnie politycy chcą wprowadzenia ograniczenia nocą ruchu m.in. motocykli. Miałoby ono dotyczyć dzielnic mieszkaniowych, a ich celem jest ochrona mieszkańców przed hałasem.
12: Chodzi m.in. o długotrwałe zwiększanie obrotów silnika, czy gwałtowne przyspieszanie i hamowanie oraz jazdę pojazdem ze zmodyfikowanym układem wydechowym. Na ulicach, na których problem nocnego hałasu jest szczególnie uciążliwy, władze mogłyby ograniczyć lub całkowicie zakazać nocnego ruchu takich pojazdów. Obecnie funkcjonariusze często muszą dokonywać pomiaru poziomu hałasu za pomocą specjalistycznego sprzętu. Po wprowadzeniu zmian udowodnienie złamania przepisów byłoby prostsze. Za naruszenie przepisów groziłaby kara od 150 do 600 euro. W przypadku ponownego wykroczenia mandat mógłby wynieść nawet 1000 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
8: Dla tej dwójki wiek to zdecydowanie tylko liczba. Para seniorów z Rzymu mają 70 i 79 lat. Na placu w Wiecznym Mieście regularnie tańczy, zachęcając przechodniów do wspólnej zabawy. Emerytowani nauczyciele tańca Pasquale Janone i Eliza Fava porywają do tańca coraz więcej osób.
13: Quante persone non lo sappiamo. Intanto partiamo da
14: ile due, osób przychodzi, tego sicuro. Nie wiemy. Zawsze są dwie lub trzy i zawsze każdy może dołączyć. Następnie daję krótką instrukcję, jak się poruszać i tańczymy. Ja jestem pierwszy raz, to wspaniała inicjatywa. Muzyka zawsze poprawia humor, więc dlaczego nie? To jest nasz przekaz, który chcemy skierować do wszystkich. Nie robimy tego dla zysku. Chcemy dać trochę radości tym wszystkim ludziom, którzy do nas tutaj przychodzą.
8: I tą receptą na Dolce Vita prosto z Wiecznego Miasta kończymy ten serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Miejscami na północy cały czas prognozowane są burze. Temperatura od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południowym wschodzie.
15: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze.

nie doszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Jest 18. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o kolejnych utonięciach w Polsce. Za chwilę szczegóły. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego. W informacjach także o rozpoczętym remoncie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Od 1 kwietnia w kraju utonęło już 189 osób. Tylko wczoraj doszło do aż 4 utonięć. Tak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak przekazano w dzisiejszym raporcie, sobotnie utonięcia miały miejsce w Śmignie w województwie małopolskim, w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, w Chorodyszczu na Lubelszczyźnie oraz w podlaskiej Błaskowiźnie. Jak wynika z danych RCB, w tym roku najwięcej utonięć, jak na razie, miało miejsce w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Jednocześnie RCB konsekwentnie przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Jest to pływanie tylko w strzeżonych miejscach i unikanie dzikich plaż i niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności pływackich. Ponadto należy zwracać uwagę na warunki pogodowe i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla polityków prawicy.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
0: A informację tę zebrał Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W tym tygodniu rozpoczął się remont kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1 w południowej części województwa śląskiego. Prace objęły odcinek między węzłami Żywiec-Browar i Węgierska Górka. Chcemy wykorzystać mniejszy ruch tranzytowy, który spowodowany jest zamkniętą autostradą D3 po stronie słowackiej, mówi Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na całym odcinku ułożymy nową warstwę ścieralną, a miejscowo wymienimy również głębsze warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jednocześnie kontynuujemy pracę na odcinku S1 pomiędzy węzłem Rajcza a Zwardoniem. Na obu fragmentach trasy obowiązuje ruch wahadłowy.
0: A wszystkie te prace powinny zakończyć się w połowie września. W związku z memoriałem Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w rejonie obiektu obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Posiadacze biletów na meeting Diamentowej Ligi jeszcze do godziny 20 mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Nadal zamknięty pozostaje wjazd na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. Wzdłuż samej Chorzowskiej od Złotej do granicy z Chorzowem oraz na ulicy Brackiej obowiązują ścisłe zakazy zatrzymywania się. Dla kibiców wciąż kursuje specjalna linia tramwajowa S na trasie Katowice Plac Wolności, Katowice Rondo, Dąb Kościół, Chorzów, Stadion Śląski. Z kolei właśnie teraz kończą się utrudnienia na trasach autobusowych. Linie M24, 7, 23, 109, 673 oraz 674, które od południa kursowały objazdami, teraz stopniowo wracają do stałych rozkładów jazdy. A o samym memoriale powiemy za chwilę oczywiście więcej w informacjach sportowych Radia Katowice. Tej nocy w regionie chmur niewiele, a temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. Z kolei wiatr będzie słaby ze zmiennych kierunków.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczynamy od Katowic, gdzie spore korki mamy przy Stadionie Śląskim oraz pomiędzy Chorzowem a Katowicami. Na stadionie zakończył się memoriał Kamili Skolimowskiej, stąd tak duży ruch. Korki jeszcze utrzymują się na autostradzie A1 w Ożarowicach, gdzie jeszcze częściowo przyblokowana jest jezdnia w stronę Gliwic. Tam końca dobiega sprzątanie po stłuczce i lada moment ruch całkowicie zostanie przywrócony. Kierowcy informują, że ruch powoli zaczyna nabierać tempa. Na południu zatory utrzymują się pomiędzy Wisłą Malinką a centrum Wisły. Lekko korkuje się także przejazd przez Ustroń. Kierowcy informują, że przed zjazdem w ulicę Wczasową na pasach w stronę Katowic doszło do kolizji. Kłopotliwy jest także przejazd S1 pomiędzy Wieprzem a Przybędzą. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Podobnie zresztą jest nieco dalej, bo w Lalikach, tyle tylko, że tam korków już nie ma, ale ruch jest jeszcze mocno spowolniony. Po pozostałych drogach podróżujemy bez problemów. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy.
6: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Mamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nadmierna prędkość przyczyną rodzinnej tragedii w Krakowie. Nie żyje para młodych ludzi, ich dziecko walczy o życie. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Urzędy stanu cywilnego mogą już dokonywać transkrypcji. Kolejne silne trzęsienie ziemi w Japonii. Są ranni. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Krakowa. Para młodych ludzi z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku spacerowała chodnikiem, kiedy z impetem wjechał w nich samochód osobowy prowadzony przez 26-latka. Rodzice zmarli w szpitalu. Ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Jutro kierowca zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty, mówi prokurator Mariusz Boroń.
10: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
9: Alkomat nie wykazał obecności alkoholu u kierowcy, nie są jeszcze znane wyniki narkotestu. Od dziś są nowe wzory aktów małżeństwa. To trzy różne formularze. Oznacza to, że pary jednopłciowe będą mogły w urzędach stanu cywilnego dokonać transkrypcji zagranicznych dokumentów.
11: Transkrypcja aktu małżeństwa polega na przeniesieniu treści zagranicznego formularza do polskich rejestrów stanu cywilnego. Taki dokument jest niezbędny w wielu sytuacjach, na przykład urzędach, bankach czy szkołach. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
12: No wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy, to jest uznanie przez NFZ i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
11: Sytuacja w konkretnym urzędzie będzie zależeć od decyzji jego kierownika. Premier Donald Tusk zapewnia, że w przypadku odmowy zastosowania się do rozporządzenia obywatele mogą dokonać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w dowolnym miejscu w Polsce.
13: Mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
11: Przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa pod koniec lipca uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą Trybunał Konstytucyjny. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Samo wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania patologicznych treści w internecie. O takich skutkach zmian w prawie mówiła mecenas Karolina Pilawska, ale widzi też problem z egzekwowaniem nowego prawa.
14: Prokuratura na pewno będzie mieć problem tego rodzaju, że te nagrania bardzo często znikają z przestrzeni internetowej, jak to jest jakiś live i tak dalej, który nie jest zapisany. Oczywiście potem są te, jak to się mówi, shoty czy jakieś takie shortsy nagrania, ale one nie są całościowe, więc pewnie będzie trudno taki materiał zebrać w całość, żeby go ocenić.
9: Ustawa o zakazie patostreamingu weszła w życie wczoraj. Za propagowanie przemocy przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Kolejne silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło japońską wyspę Hokkaido. To drugie w ciągu 2 dni mocne trzęsienie ziemi w tym kraju. W nocy z soboty na niedzielę trzęsienie o podobnej sile nawiedziło wschodnią część kraju, a silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy Tokio. Lokalne władze poinformowały o prawie 40 rannych. Z kolei pod koniec lipca trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w prefekturze Kumamoto spowodowało śmierć prawie 40 osób. Zakopane, światową stolicą folkloru. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich. Wieczorem oficjalne powitanie zespołów z całego świata oraz żelazny punkt imprezy, wystawa owczarków podhalańskich.
15: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies. Jak gazda cierpliwy, to pies cierpliwy. Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on sobie nie wybiorę jednego człowieka, tylko sobie wybiorę całą rodzinę. Że z wami będę siedział, was będę pilnował.
16: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest. Bardzo dobrych linii naszych, utrzymywanych tradycyjnie z pokolenia na pokolenia. Tak jak ojciec mój psy wystawił, tak samo ja teraz wystawiam pieski. Tak samo moje dzieci mi pomagają.
9: A kto chciałby festiwal odwiedzić, to odbywa się na Dolnej Równi Krupowej i potrwa do czwartku.
17: Klimat.
9: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 83% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i wiatru. Na rzece Wąska na Warmii i Mazurach obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód powyżej progu alarmowego. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: W nocy będzie intensywnie padać na Pomorzu Zachodnim, możliwe burze i będzie zimno. Od 8 do maksymalnie 15 stopni. Jutro więcej słońca, przelotnie może popadać na północy. Będzie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie.
1: Autoprom. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Jest 18. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o kolejnych utonięciach w Polsce. Za chwilę szczegóły. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego. W informacjach także o rozpoczętym remoncie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Od 1 kwietnia w kraju utonęło już 189 osób. Tylko wczoraj doszło do aż 4 utonięć. Tak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak przekazano w dzisiejszym raporcie, sobotnie utonięcia miały miejsce w Śmignie w województwie małopolskim, w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, w Chorodyszczu na Lubelszczyźnie oraz w podlaskiej Błaskowiźnie. Jak wynika z danych RCB, w tym roku najwięcej utonięć, jak na razie, miało miejsce w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Jednocześnie RCB konsekwentnie przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. Jest to pływanie tylko w strzeżonych miejscach i unikanie dzikich plaż i niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności pływackich. Ponadto należy zwracać uwagę na warunki pogodowe i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla polityków prawicy.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
0: A informację tę zebrał Arkadiusz Augustyniak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W tym tygodniu rozpoczął się remont kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1 w południowej części województwa śląskiego. Prace objęły odcinek między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka. Chcemy wykorzystać mniejszy ruch tranzytowy, który spowodowany jest zamkniętą autostradą D3 po stronie słowackiej, mówi Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na całym odcinku ułożymy nową warstwę ścieralną, a miejscowo wymienimy również głębsze warstwy konstrukcyjne na wierzchni. Jednocześnie kontynuujemy pracę na odcinku S1 pomiędzy węzłem Rajcza a Zwardoniem. Na obu fragmentach trasy obowiązuje ruch wahadłowy.
0: A wszystkie te prace powinny zakończyć się w połowie września. W związku z memoriałem Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie w rejonie obiektu obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Posiadacze biletów na meeting Diamentowej Ligi jeszcze do godziny 20 mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Nadal zamknięty pozostaje wjazd na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. Wzdłuż samej Chorzowskiej od Złotej do granicy z Chorzowem oraz na ulicy Brackiej obowiązują ścisłe zakazy zatrzymywania się. Dla kibiców wciąż kursuje specjalna linia tramwajowa S na trasie Katowice Plac Wolności, Katowice Rondo, Dąb Kościół, Chorzów, Stadion Śląski. Z kolei właśnie teraz kończą się utrudnienia na trasach autobusowych. Linie M24, 7, 23, 109, 673 oraz 674, które od południa kursowały objazdami, teraz stopniowo wracają do stałych rozkładów jazdy. A o samym memoriale powiemy za chwilę oczywiście więcej w informacjach sportowych Radia Katowice. Tej nocy w regionie chmur niewiele, a temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. Z kolei wiatr będzie słaby ze zmiennych kierunków.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto jako mały świadek koronny zeznaje w prokuraturze. Co zrobi prezydent z reformą systemu podatkowego? Opozycja mówi o wecie. To bezapelacyjny sygnał, że lato powoli pakuje walizki. Ptaki szykują się do odlotu. Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedział się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zaznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
7: Prezydent Karol Nawrocki może zawetować reformę systemu podatkowego. O takim scenariuszu mówią politycy opozycji. Chodzi o podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie drugiego progu ze stawką 24% oraz podwyżkę stawki CIT dla firm. Według posłanki Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej prezydent stał się zakładnikiem deklaracji podpisanej podczas spotkania ze Sławomirem Mentzenem.
6: Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. My robimy swoje, to my stanowimy prawo, to Ministerstwo Finansów daje nowe propozycje podatkowe, to jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
7: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówi, że jest za wcześnie, by mówić o możliwej decyzji prezydenta. Jednocześnie zarzucił premierowi, że wprowadził wyborców w błąd.
8: Niewywiązanie się z obietnicy wyborczej, którą składał pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów. Pan przewodniczący wówczas Tusk mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi. Nie zrobi tego na pewno w przyszłym roku i nie zrobi tego za dwa lata.
7: Zmiany podatkowe mają być uwzględnione w projekcie przyszłorocznego budżetu. Szef irańskich służb bezpieczeństwa zagroził odwetem wszystkim krajom, które przyłączą się do wojny ekonomicznej wypowiedzianej przez Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zagroził, że kraje, które będą utrzymywać relacje finansowe z Iranem, spotkają bolesne konsekwencje.
9: W wywiadzie dla irańskiej telewizji Rezaj ogłosił, że strategia obronna Iranu i jego zachowanie na arenie międzynarodowej uległy znaczącym zmianom i nie ma już powrotu do stanu sprzed wojny. Bardziej ofensywne podejście tłumaczył niedotrzymaniem przez Stany Zjednoczone warunków wynegocjowanego w połowie czerwca memorandum o porozumieniu. Tymczasem prezydent Iranu Masoud Pezeszkian broni negocjacji z Amerykanami przed krytyką bardziej twardogłowych przedstawicieli reżimu. Przeprosił też Irańczyków za trudności, z jakimi się borykają, tłumacząc to koniecznością zaangażowania kraju w szeroko zakrojoną walkę militarną i gospodarczą. Myśleli, że jeśli zaatakują, Iran będzie jak z Wenezuelą, ale nie tylko tak się nie stało, ale też świat był zdumiony naszą potęgą, przekonywał obywateli prezydent Pezeszkian. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
7: Sytuacja w regionie odbija się na portfelach Irańczyków. Pieniądze są obecnie warte połowę tego, co rok temu. Inflacja do końca roku ma sięgnąć 70%. Druga połowa sierpnia to szczyt jesiennej migracji ptaków. Gatunki, które w Polsce gniazdują, wyruszają w podróż na południe. Odleciała większość jeżyków, ptaki trzcinowisk, a bociany kończą sejmiki. Jak mówi ornitolog Marcin Sowa, ptaki odlatują z dwóch powodów.
10: Pożywienie to jest pierwszy powód. Drugi powód to zimą u nas jest krótszy dzień, czyli ptaki mają mniej czasu, żeby to pożywienie zdobywać. A na południu te warunki są bardziej sprzyjające. Dzień jest dłuższy, jest oczywiście cieplej, jest dostępność owadów szarańczowatych na przykład.
7: Jesienna migracja zajmuje ptakom więcej czasu niż przylot do Polski. Dlatego wiele gatunków w dzień żeruje, aby nabrać sił, a leci w nocy. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: W nocy będzie intensywnie padać na Pomorzu Zachodnim i tam możliwe także burze. To będzie zimna noc od 8 do maksymalnie 15 stopni. Jutro więcej słońca, przelotnie może popadać na północy od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Zobaczymy na termometrach.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nowy pociąg pełznie po szynach. Szyny ryczą jak matula, która jęczy po synach. Po historii zegar wskazuje, że śmierci godzina już nastała. Czy ktoś mógłby torów stęki powstrzymać? Widzę zza szyby ten przedział pana, co tu najwyraźniej cztery zimy przesiedział. Zimny wzrok, gęsta broda, pod nią kłyma niedźwiedzia. Przy okazji jestem Filip Sześniak, gdybyś nie wiedział. I na przyszłość będę starał się latać. Brak pojęcia, za co znów spotyka kara mnie taka. Patrzy na mnie ciągle typ, jakby starał się bratać. Wyprany tweet i koszula, jakby stara cerata. Bada mnie w mig, jestem pewien, że mnie zaraz zagada. O stan ducha i cywilny, czym para się tata. No a ja czym, ale nagle straszny hałas się wkrada. O

po czym mówi won. Dostrzegam chłodny marmur jego oka. Czarne myśli w jego czaszce już się budzić chcą. Pragnienia ma ukryte, nie na pokaz. Widzę, że chce mieć duży dom pełen cudzych żon. Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz? Tylko tobie mówię wprost, że ja lubię brnąć w cyfry. Niektórzy ludzie lubią pląs, a niektórzy chcą ciszy.

0: portier.
1: Pan Szcześniak, dobry wieczór. Czekaliśmy na pana. Zameldowaliśmy pana w pokoju 515.
2: Nie mam rezerwacji żadnej,
1: tak? Proszę, zapraszam do windy. Zdajemy sobie sprawę, że przed panem ogrom pracy oczywiście. Niemniej zachęcam pana do uczestniczenia w życiu naszego hotelu. Za kilka dni odbywa się wieczorek taneczny. Obecność obowiązkowa.
2: No nie wiem, zobacz. Nie ma pan czasem ładowarki do takiego telefonu?
1: Nie. Zachęcamy gości do niekorzystania z technologii.
2: Super.
1: Voilà. Pański pokój, a oto klucz i wideo powitalne. Dobranoc i powodzenia.
0: Należy wam się zwrotka końcowa. W głowie mam pasażera, co za postać grobowa. Z lustra patrzy na mnie obca osoba, jednocześnie moja lepsza oraz gorsza połowa. Aura mu się nocna podoba. Czerwona lampka, czyżby poczta głosowa? Czy to wieść jakaś niesiona jest okropna, chiobowa? Kto mnie znalazł tu? Komu się marzy nocna rozmowa?
3: Chcę mieć duży dom pełen cudzych żon. Słyszysz?

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa.

więcej, wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

0: Jest 19. Kierowca, który potrącił małżeństwo z niemowlęciem, najprawdopodobniej usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Gliwiccy policjanci szukają złodzieja czarnego motocykla i proszą o pomoc w poszukiwaniach. Na autostradzie A4 w województwie śląskim ruszy jutro remont ponad 5-kilometrowego odcinka drogi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku grozi kierowcy, który w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Poinformował prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Oboje rodzice zmarli w szpitalu, a ich dziecko w ciężkim stanie walczy o życie. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość pojazdu. Prokurator Mariusz Boroń przekazał podczas konferencji prasowej, że na miejscu zdarzenia pracuje biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
2: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Na dzień jutrzejszy planowane jest doprowadzenie sprawcy wypadku, tego mężczyzny, do prokuratury celem ustalenia charakteru, w jaki będzie występował.
0: Do potrącenia małżeństwa idącego chodnikiem doszło wczoraj przed 18:00. Kierowca Volkswagena przebywa w policyjnym pomieszczeniu zatrzymania. Gliwiccy policjanci szukają złodzieja czarnego motocykla marki Kawasaki. Do kradzieży doszło w lipcu przy ulicy Lublinieckiej w Gliwicach. Osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Policji w Gliwicach, osobiście lub telefonicznie. Informacje można również przekazywać najbliższej jednostce policji. A skradziony sprzęt widać na zdjęciu opublikowanym na stronie internetowej policji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra przez 3 miesiące ma zacząć się na autostradzie A4 remont ponad 5-kilometrowego odcinka drogi. Choć oficjalne prace między węzłem Łany a granicą z województwem opolskim zaczną się w poniedziałek, to już od kilku dni na trasie rozstawione są pachołki, które już teraz utrudniają przejazd. Wymienionych ma tam zostać kilka warstw nawierzchni. Wyregulowane zostaną bariery, a także odnowione będzie oznakowanie. Kierowcy wciąż mają do dyspozycji po 2 pasy w każdym z kierunków, ale są one węższe i część ruchu w stronę Katowic przełożona zostanie na jezdnię prowadzącą na co dzień do Wrocławia. Inwestycja kosztuje niemal 8 milionów złotych. Z Cieszyna do Bielska Białej przywędrowali dziś bohaterowie popularnej Kociej Szajki. To festiwal dla miłośników serii książek detektywistycznych Agaty Romaniuk. Odbył się w studiu filmów rysunkowych. Jak mówi sama pisarka, to właśnie dzięki staraniom Bielskiego Studia oraz studia produkcyjnego Letko, Kocia Szajka stanie się teraz także serialem i filmem.
3: Najpierw zobaczymy taki film złożony chyba z 6 odcinków przyszłej wiosny, a potem drugi tego samego roku jesienią. No a ostatecznie mam nadzieję, że 52 odcinki trafią do streamingu, tak żeby dzieci mogły je sobie oglądać.
0: Pierwszy odcinek serialu ma się ukazać już w październiku. Jutro zachmurzenie raczej małe, jedynie na północy województwa w drugiej połowie dnia miejscami będzie duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Sprawca rodzinnej tragedii w Krakowie jutro usłyszy zarzuty. Wypadek przeżyło tylko niemowlę. Policja apeluje do osób, które mogą pomóc w śledztwie dotyczącym śmierci kibica Hutnika Kraków. Urzędy stanu cywilnego mogą już dokonywać transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych. Pędził z taką prędkością, że nie był w stanie zapanować nad samochodem. Wjechał na chodnik, którym szła rodzina z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Jutro prokuratura przesłucha 26-letniego kierowcę, który wczoraj w Krakowie spowodował wypadek, w którym zginęło 2 młodych ludzi, a ich dziecko walczy o życie.
6: Ten 26-latek został wczoraj poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,0, był trzeźwy, natomiast została mu pobrana krew na oznaczenie alkoholu i środków niedozwolonych. Na te wyniki będziemy musieli poczekać.
5: Mówiła podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Samochodem podróżowały w sumie 4 osoby w wieku od 20 do 26 lat. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-letniego kibica w Krakowie po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia.
5: Mężczyzna był kibicą Hutnika Kraków. W związku z informacjami sugerującymi udział w zdarzeniu kibiców Wisły Kraków, klub opublikował oświadczenie, w którym stanowczo potępił wszelkie akty przemocy. Policja apeluje o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Są nowe wzory aktów małżeństwa. Od dziś możliwe są trzy warianty. Małżeństwo kobiety i mężczyzny, dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
7: Z każdym dniem dowiaduję się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją i nie wiem, może dobijemy do 1000 w tym roku.
5: Zmianą już sprzeciwia się burmistrz Zakopanego, który zapowiada, że w jego mieście akty małżeństw jednopłciowych nie będą transkrybowane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zostać zapytany o korupcję w swoim rządzie, uważa zdymisjonowany minister obrony Michajło Fiodorow. W rozmowie z BBC powiedział, że powinno to nastąpić w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy. Sam przyznał, że nigdy nie widział, aby prezydent angażował się w działalność korupcyjną. Przez cały czas mojej współpracy z nim ani razu nie otrzymałam od niego żadnego zadania ani zlecenia, które byłoby niezgodne z prawem. Mogę mówić tylko o swoich własnych doświadczeniach. Ukraiński prezydent zwolnił z posady wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią organy antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni. To kolejna już w ostatnich miesiącach afera korupcyjna w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Plaża przedzielona murem. Po jednej stronie kobiety z dziećmi, po drugiej wyłącznie mężczyźni. To włoska plaża w Trieście, która bije rekordy popularności.
8: Wejście na tę wyjątkową plażę kosztuje euro 20, a w ciągu 3 miesięcy sprzedano ponad 106,5 tysiąca wejściówek. Co ciekawe, w lipcu z kąpieliska chętniej korzystały kobiety. To one kupiły większość z ponad 53 tysięcy biletów. Plaża La Lanterna, czyli latarnia, nazywana przez mieszkańców Pedocin z 74-metrowym murem, została otwarta w 1903 roku. Mur oddziela część przeznaczoną dla kobiet i dzieci od części zarezerwowanej dla mężczyzn. Miejsce jest dziś kultowe dla mieszkańców Trieste i przyciąga też turystów. Mieszkańcy podkreślają, że mur jest częścią historii i tożsamości miasta, dlatego mimo zmieniających się czasów nie chcą jego likwidacji. To jedyne zachowane w Europie kąpielisko z takim podziałem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
5: Ważą zaledwie 100 gramów. Wrocławskie zoo ma nowych mieszkańców. To pigmejki karłowate, czyli najmniejsze małpy na świecie. Lemon, Litchi i Lament. To bracia, którzy przyjechali z Chorzowa. W naturze żywią się przede wszystkim żywicą drzew, mówi kierownik sekcji naczelnych Patryk Pufelski.
9: Takie mają uzębienie, że nacinają bardzo twardą korę drzew i po prostu spijają żywicę z drzew, w związku z czym u nas dostają gumę arabską. Jedzą bardzo dużo bezkręgowców, też polują, więc to wygląda naprawdę zabawnie, jak one się skradają po gałęzi. Muszą wszystko zbadać, wszystko oznaczyć, zobaczyć, wszystko powąchać, wszędzie się wcisnąć, bo już wlazły też za obudowę taką. No i musieliśmy, najpierw ją chciałem uszczelnić, a potem się okazało, że muszę po prostu im wyciąć większy otwór, bo nie wiem, którędy one tam wchodzą.
5: Pigmejki można oglądać w pawilonie szympansów wrocławskiego zoo. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Ta noc będzie chłodna, jedynie od 8 do maksymalnie 15 stopni, a jutro więcej słońca niż dziś. Przelotnie popada tylko na północy, od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie.
10: Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Może to być zła wiadomość przede wszystkim dla PiS i prezydenta, tak wiceszef MSZ mówi o możliwym statusie małego świadka koronnego dla Przemysława K. zatrzymanego w związku z zonda krypto. Ziemia znowu zatrzęsła się w hiszpańskiej Andaluzji, trzęsienie miało magnitudę 2,5. Płoną lasy w amerykańskiej Nevadzie, pożar jest blisko popularnej miejscowości Reno. Jeśli Przemysław K. otrzymał status małego świadka koronnego, może to być zła wiadomość przede wszystkim dla PiS i prezydenta, ocenił wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Według TVP Info założyciel upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto miał złożyć w warszawskiej prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być, tu cytat, problematyczne dla wielu polityków prawicy. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że powiązania finansowe i promocyjne Przemysława K. z obozem konserwatywnym są nie do podważenia.
6: Krypto, upadła giełda kryptowalut, była na przykład głównym sponsorem jednej z głównych imprez w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego półtora roku temu w Rzeszowie, więc tych związków ze środowiskiem PiS-u jest bardzo dużo. Nie znam zeznań pana Krala, natomiast wizerunkowo on jest obciążeniem dla PiS-u, ale też dla Karola Nawrockiego już od dawna.
5: Według mediów osoba objęta statusem małego świadka koronnego została uznana za winną i zdecydowała się na współpracę z prokuraturą. Jak tłumaczył w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki, dzięki temu śledczy mogą pozyskać informacje, których nie otrzymaliby w inny sposób, oraz informacje o innych osobach, które także mogą otrzymać zarzuty. Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty oszacowano na 350 milionów złotych. Kolejne wstrząsy sejsmiczne w hiszpańskiej Andaluzji, tym razem w rejonie Zatoki Kadyksu. Trzęsienie o magnitudzie 2,5 miało epicentrum na głębokości 18 km pod dnem morza. Przed tygodniem do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,8 doszło w Granadzie, a później w ciągu tygodnia zarejestrowano kilka wstrząsów wtórnych. Nikt nie ucierpiał, jednak mieszkańcy regionu dzwonili na numer alarmowy. Utworzyły się osuwiska, a także runęły elementy fasad budynków i dachów. Na finiszu wakacji nie warto wyłączać rozsądku. Apel o to wystosowali policjanci. Co roku pod koniec wypoczynku młodzi ludzie są szczególnie narażeni na presję grupy, brawurę i ryzykowne zachowania, wyjaśnia Anna Kamola z Policji w Lublinie.
7: Końcówka wakacji to również dobry moment, żeby sprawdzić, czy w mediach społecznościowych nie publikujemy zbyt wielu szczegółów, które dotyczą, gdzie byliśmy przez te wakacje, czy nie pokazujemy na bieżąco, gdzie aktualnie jesteśmy i z kim spędzamy czas. Nie podejmujmy również niebezpiecznych wyzwań tylko dlatego, że ktoś namawia nas do ich wykonania albo chce nagrać film do mediów społecznościowych.
5: 1 września, już to za trochę ponad tydzień, rozpocznie się rok szkolny. Groźny pożar lasu w amerykańskim stanie Nevada, płoną tereny w okolicach popularnej miejscowości Reno. W ostatnich godzinach szybko rozprzestrzeniający się pożar roślinności przemieścił się z podnóża gór Sierra w kierunku centrum miasta, wymuszając ewakuację mieszkańców 14 tysięcy domów.
8: Reno liczy ponad 280 tysięcy mieszkańców. Gubernator Nevady Joe Lombardo ogłosił stan wyjątkowy w hrabstwie Washoe. W miarę jak pożar szybko przybierał na sile w ciągu dnia, według służb rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały silny porywisty wiatr, niska wilgotność powietrza oraz wysuszona roślinność. Pożar obejmuje obszar ponad 4000 hektarów. W akcji gaśniczej, prowadzonej zarówno z ziemi, jak i z powietrza, uczestniczy około 400 strażaków oraz przedstawicieli lokalnych, stanowych i federalnych służb. Ewakuacji mieszkańców przed dotarciem ognia pozwoliły strażakom skupić się na walce z płomieniami, zamiast na ratowaniu osób, które zdecydowały się pozostać na miejscu. Obszar objęty z pożarem sąsiaduje z terenami zamieszkałymi. W całej okolicy ponad 10 tysięcy domów i firm nie ma prądu. Z powodu pożaru zamknięto fragment głównej trasy, biegnącej z północy na południe Nevady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 21% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Norbert Michalak.
9: Efektowne zwycięstwo piłkarzy GKS-u Katowice w meczu piątej kolejki. Gieksa pokonała Wisłę Płock aż 5-0. Znakomitą dyspozycję zaprezentował Bartosz Nowak, autor 3 asyst w drugiej połowie. Dzięki wygranej Gieksa uciekła ze strefy spadkowej. W innym zakończonym meczu Radomiak Radom zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. Rozczarowania wynikiem nie kryje szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
10: Wiadomo, że takie mecze u siebie w domu docelowo chcemy i powinniśmy wygrywać. Co jest istotne, to że było to takie przełamanie w kontekście naszego performance'u, że zagraliśmy na dużo wyższym poziomie sportowym i dużo wyższym poziomie intensywności.
9: Trwa mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Jest remis 2-2. Do przerwy jest remis 2-2. W angielskiej Premier League w pierwszej kolejce Newcastle zremisował u siebie z Liverpoolem 2-2. The Reds musieli dwukrotnie odrabiać straty w 9 minucie doliczonego czasu gry. Punkt z rzutu karnego uratował gościom Dominik Szoboszlai. We włoskiej Serie A również w pierwszej kolejce Juventus pokonał Frosinone 1-0. Cały mecz w barwach starej damy na ławce rezerwowych spędził Arkadiusz Milik. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski z wynikiem 3:55:59, ale zajęła 4. miejsce w biegu na dystansie 1500 metrów w Memoriale Kamili Skolimowskiej. Meeting w Chorzowie zaliczany był również do Diamentowej Ligi. Kazimierska jest bardzo zadowolona z rekordu i przyznaje, że już myśli o tym, by go jeszcze bardziej wyśrubować.
11: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i Zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no super organizacja i kibice i po prostu no nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No jak się nie spróbuje, to się nie przekonać się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski pobiec, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować.
9: Poprzedni najlepszy czas na tym dystansie od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
5: Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Na termometrach będzie od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20-23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę.
12: Autopromocja.
13: Tu Radio Dźwięk. Ja.

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze zagranica w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu. 53 urzędujący monarchą w Europie wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Upamiętnienie przywódców UPA pogorszyłoby relacje Ukrainy nie tylko z Polską, tak uważa wiceszef polskiego MSZ-u. 189 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Wczoraj utonęło. Tak wiceszef polskiego MSZ Marcin Bosacki komentuje ewentualne upamiętnienie przywódców UPA w nowo tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym. Ustawę powołującą Panteon podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski, deklarując, że tylko Ukraińcy będą decydować o tym, kto jest ich bohaterem. Nowe przepisy umożliwiają uhonorowanie do

0: dowódców formacji zbrojnych, co wywołało w Polsce obawy o gloryfikację osób odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. To ryzyko zablokowania europejskiej integracji Kijowa, tłumaczył w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
1: To jest jasne, że każdy naród i jego władze mają prawo do wyboru takich bohaterów, jakich uważają za stosownych. Natomiast gdyby rzeczywiście w panteonie narodowym Ukrainy pojawili się ludzie odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Bandera czy Szuchewicz, to by to znacząco pogorszyło stosunki Ukrainy nie tylko z Polską, ale w ogóle z Europą.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że choć strategiczne interesy Warszawy i Kijowa w walce z rosyjską agresją pozostają zbieżne, to kwestia pamięci o ofiarach zbrodni na ludności cywilnej nie może być pomijana. Od początku kwietnia w kraju utonęło 189 osób. W sobotę doszło do 4 utonięć, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak przekazano w raporcie, sobotnie utonięcia miały miejsce w Śmiginie, w Małopolskiem, w Oleśnicy, w Dolnośląskiem, Chorodyszczu, w Lubelskiem i Błaskowiźnie w Podlaskiem. RCB konsekwentnie przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą. To pływanie tylko w strzeżonych miejscach, unikanie dzikich plaż oraz niestrzeżonych zbiorników wodnych, gdzie dno może być niebezpieczne, a także nieprzecenianie własnych umiejętności. Ponadto należy zwracać uwagę na warunki pogodowe i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Odwiedzają historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów.
2: Wrażenia w Jełgawie. W wyniku runięcia elementów budynku zginęła jedna osoba. Podczas usuwania skutków nawałnicy rannych zostało także 2 strażaków. Z powodu uszkodzeń sieci energetycznej prądu nie ma prawie 250 tysięcy gospodarstw domowych. Operator sieci energetycznej przekazał, że usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W niektórych regionach nie działają też sieci komórkowe, a kilkadziesiąt dróg krajowych pozostaje częściowo lub całkowicie zablokowanych przez powalone drzewa i konary. Zakłócony jest też ruch komunikacji miejskiej w Rydze oraz połączenie kolejowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. W północnej, północno-wschodniej części kraju lokalne burze. Na termometrach będzie przeważnie od 18 do 22 stopni.
4: Autoprom. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwszy dziś aktualności jedynki. Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku usłyszał kierowca, który w sobotę potrącił w Krakowie małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, a dziecko walczy o życie. To nadmierna prędkość prawdopodobnie spowodowała tę tragedię, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Ze wstępnej opinii biegłego wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
5: Sprawca ma dziś stanąć przed prokuratorem. Przemysław K., szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto, otrzymał status świadka koronnego. TVP Info dowiedziało się, że mężczyzna miał zeznawać w warszawskiej prokuraturze i składać obszerne wyjaśnienia. Przemysław K. prawdopodobnie zdecydował się na współpracę, mówił w TVP Info mecenas Tymoteusz Paprocki.
6: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać, pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
5: Prezes Zonda Krypto zniknął w kwietniu. Wtedy okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać zainwestowanych w kryptowalutę pieniędzy. Łączne straty szacowane są na 350 milionów złotych. Tymczasem nie milkną emocje w związku z decyzją prezydenta o braku podpisu pod rządową ustawą Lex Szarlatan. Zawarte w niej nowe prawo miało karać oszustów żerujących na chorych. Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że choć cel był słuszny, to jego zdaniem sam projekt był źle przygotowany. Dlatego prezydent złożył własny projekt. Ma on pomagać w karaniu szarlatanów, wprowadzając do sprawy rzecznika praw pacjenta. Tłumaczy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
7: Rzecznik praw pacjenta wchodzi w rolę ze swoją ekspercką wiedzą, w rolę pokrzywdzonego, wspierając tych wszystkich, którzy zostali oszukani przez szarlatanów, przez osoby nieuczciwe, żerujące na ludziach chorych.
5: O podpisanie ustawy Lex Szarlatan apelowało do prezydenta m.in. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej.
8: To są aktualności jedynki.
5: Wejście w życie ustawy zakazującej patostreamingu może zniechęcić do publikowania niewłaściwych treści w internecie. Uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka mówiła w Polskim Radiu 24, że bezkarnych do tej pory patotwórców może odstraszyć świadomość surowej kary.
9: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
5: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi 5-letnia odsiadka w więzieniu. Dziś ostatnia szansa dla osób chcących rozpocząć studia od października, czyli egzamin poprawkowy z matury. Mogą wziąć w nim udział osoby, które w pierwszym terminie przystąpiły do wszystkich obowiązkowych egzaminów i uzyskały mniej niż 30% z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym, tłumaczy dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Agnieszka Muzyk.
10: Takich osób uprawnionych, które złożyły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego, mamy 1298.
5: Wyniki egzaminu poprawkowego maturzyści poznają 11 września. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
5: W nocy na północy i północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu burze. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. Poniedziałek z deszczem w większości regionów, burzami w północno-wschodniej części kraju i temperaturą maksymalną od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie Polski.
8: Jedynka. Polskie Radio.
5: 8 minut po północy. Dziś poniedziałek.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

skrzydła, których bytuje, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

0: Jest 21. Trwają poszukiwania zaginionej 49-latki. Policja prosi o pomoc. Milion złotych wart jest sprzęt, jaki zakupiono do szpitala w Sosnowcu. W informacjach także kłopoty zdrowotne norweskiego króla.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Sosnowieccy policjanci wciąż szukają 49-letniej Agnieszki Lisowskiej, której zaginięcie zgłoszono we wtorek. Kobieta po raz ostatni kontaktowała się z rodziną telefonicznie pod koniec maja. Zaginiona ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy, piwne oczy oraz znak szczególny w postaci blizny po operacji na lewej kostce stopy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z policjantami w Sosnowcu lub pod numerem alarmowym 112. Na stronie internetowej komendy udostępniono zdjęcie zaginionej Agnieszki. 9 osób podejrzewanych o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie zostało po przesłuchaniu zwolnionych do domu. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
2: Został on znaleziony przez przypadkową osobę. Wezwana została karetka pogotowia. W karetce pogotowia zmarł. Policja prowadzi obecnie bardzo intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego pobicia. Informacji przeze mnie uzyskanych wynika, iż policjanci zatrzymali nawet 9 osób, które były przez nich podejrzewane, że mogą być sprawcami udziału w tym pobiciu, ale po przesłuchaniu tych osób w charakterze świadków zostały one zwolnione.
0: Według informacji medialnych 36-latek był kibicem Hutnika. W wydanym oświadczeniu klub Wisła Kraków stanowczo potępił akt przemocy. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego zdarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do specjalistów chirurgii naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Zakupiono nowoczesne mobilne ramię C. To urządzenie praktycznie dla każdego pacjenta z chorobą naczyniową, mówi kierownik oddziału chirurgii naczyniowej profesor Damian Ziaja.
3: Dodatkowo jest to urządzenie, które jest dla pacjenta, który wymaga nie tylko zabiegu wewnątrznaczyniowego, ale także zabiegu zabezpieczenia chirurgicznego naczyń. To urządzenie pozwala na znacznie dokładniejszą analizę jednostki chorobowej.
0: Sprzęt został sfinansowany z Funduszu Krajowego Planu Odbudowy. I jeszcze za granicą w informacjach. Pogorszył się stan zdrowia króla Norwegii, Haralda, informuje Dwór Królewski w Oslo. 89-letni monarcha od tygodni jest w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W komunikacie zapewniono jednak, że organizm Haralda V zareagował na leczenie. Obowiązki regenta pełni następca tronu, 53-letni książę Hakon. Harald V jest najstarszym urzędującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1991 roku. W ostatnich latach zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, ale wielokrotnie wykluczał abdykację. Noc upłynie pod znakiem pogodnego nieba z zachmurzeniem małym, miejscami co najwyżej umiarkowanym. Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 11 stopni. W dzień utrzyma się małe zachmurzenie, jedynie na północy województwa może być większe. Na termometrach zobaczymy do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.